i lekceważy każdą

wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

0: koniec, ultimatum. Politycy PiSu mieli do północy zrezygnować z członkostwa w stowarzyszeniach. Po 20 latach wyrok sądu w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Dziś startuje Rajd Polski i wraca odcinek specjalny. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Termin partyjnego ultimatum minął o północy. Politycy PiSu mieli składać rezygnację ze stowarzyszeń i złożyć oświadczenie o przynależności do partii. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się wczoraj seria rozmów. Najpierw Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem na Nowogrodzką przyjechali politycy z frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Co wiadomo po tych rozmowach, to pytanie do Michała Skolimowskiego.
1: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Poseł Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom liczy jednak, że Morawiecki i jego współpracownicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
2: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
1: Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii, zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
0: Propozycje padły też ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, m.in. zamrożenia Stowarzyszenia Rozwój Plus do czasu wyborów parlamentarnych. Została jednak odrzucona, przekazał w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Jest prawomocny wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Krakowski sąd uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
3: Ta sprawa ma wyjątkowy charakter. Jest trudną, skomplikowaną sprawą. Chociażby z powodu materii, jakiej ona dotyczy. Otóż ta sprawa była trudna z powodu tego, kim były strony tego postępu. Po jednej stronie bowiem był minister sprawiedliwości, prokurator generalny, najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości w historii. Po drugiej stronie byli lekarze, i to niezwykli lekarze z Pcimia.
0: Uzasadniał sędzia Tomasz Kudla. Przypomnijmy, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura 2 razy umarzała śledztwo, ale rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia o popełnieniu błędu medycznego przeciwko lekarzom.
4: To jest wyrok salomonowy, w którym każdy odnajdzie coś korzystnego dla siebie. 3 lekarzy uniewinnionych. No, w przypadku głównego operatora sąd stwierdził, że leczenie było nieoptymalne. Natomiast no, nie sposób tego nieoptymalnego leczenia powiązać z skutkiem śmiertelnym.
0: Mówił prokurator Eryk Stasielak. Sprawa była przedmiotem sądowego sporu od prawie 20 lat. Śledczy szukają osoby, która raniła ostrym narzędziem 16-latka. Do zdarzenia doszło przedwczoraj przy alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Ranny w brzuch nastolatek trafił do szpitala.
5: Doznał urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy.
0: Mówił Łukasz Malarski, rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury. Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: To już diś na Śląsku startuje 82. Rajd Polski, do pokonania ponad 900 kilometrów. Po 27 latach powrócił odcinek specjalny Przegibek, ponad 50 ciasnych zakrętów i serpentyn.
7: To jest kultowy odcinek specjalny i poza tym jest to całkiem nowy odcinek w harmonogramie tego rajdu, dlatego jest taki ważny. Chcę się zmierzyć, chcę rywalizować i chcę pokazywać swoje najmocniejsze strony jako kierowcę rajdowego.
0: Z rajdowcami Kajetanem Kajetanowiczem oraz Miko Marczykiem rozmawiał Dariusz Brombosz.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: My się też rozpędzamy, wyrzucamy piątkę, bo jutro już 6:00, czyli sobota. Dzień dobry, witam dzisiaj Kasia Kozimor
0: i Justyna Bieniek.
8: Zapraszamy do 9:00. A teraz Abba, Mamma Mia, za chwilę Chris, Ria i Julia. A kto ma dzisiaj imieniny? Sprawdzimy i opowiemy o tym na pewno.

12 minut po godzinie 6 i mamy piątek i to jest 24 dzień lipca i obchodzą swoje imieniny m.in. Augustyn, Kinga, Krystyna, Krzesimir, Kunegunda, Olga i Wiktor. Wszystkiego dobrego. Świętują urodziny Gus Van Sant, amerykański reżyser, scenarzysta, producent filmowy, Laura Schaffran, polska wokalistka jazzowa i Jennifer Lopez, amerykańska modelka, piosenkarka, aktorka pochodzenia portorykańskiego. Wszystkiego najlepszego. A jeszcze w Polsce dzisiaj obchodzimy święto policji. Czas na Ewangelię.

Thriller, Michael Jackson, nie ma to jak zacząć dzień od takiej dawki energii. A za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody, ale wcześniej jeszcze troszkę pokołysze nas Polanka.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ultimatum skończyło się o północy, tym samym minął czas, który wyznaczył członkom PiSu Jarosław Kaczyński. Chodziło o złożenie rezygnacji z udziału w stowarzyszeniach i złożenie oświadczenia o przynależności do partii. Dziś w południe prezes Prawa i Sprawiedliwości wygłosi oświadczenie. A jeszcze wczoraj Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek napisał potem, że rozmowy miały charakter konstruktywny, ale nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomnijmy, były premier nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. W wiadomościach Bliski Wschód i co najmniej 4 ofiary amerykańskich nalotów na Iran. To była 13. z rzędu noc ataków USA. Celem były wojskowe ośrodki dowodzenia, magazyny dronów, sieci telekomunikacyjne czy ośrodki rozpoznania. Jednocześnie Teheran ostro potępił plany przejęcia przez Stany Zjednoczone zamrożonych państwowych aktywów. Władze ostrzegają przed zapalnym precedensem, który może wywołać groźny chaos. Raków z dwubramkową zaliczką, a GKS w trudnej sytuacji. Za polskimi drużynami pierwsze mecze drugiej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji. Zespół z Częstochowy Ospale rozpoczął mecze z Walettą i po pierwszej połowie przegrywał 0-1. W drugiej odwrócił losy meczu i wygrał 3-1. Ta sztuka nie udała się GKS-owi Katowice. Na wyjeździe przegrał z MSK Żilina 1-2. Za tydzień rewanże.
2: Wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień, zapraszam. Setki kibiców, efektowna oprawa i wielkie emocje. Na bulwarze nadodrzańskim Chrob Góry Głogów oficjalnie zaprezentował drużynę przed nowym sezonem BetKick pierwszej ligi. Największe brawa zebrali piłkarze i trener Łukasz Becelna.
3: Już czekaliśmy od rana.
4: Dzieci przed chwilą machały zawodnikom, więc już ucieszone, a za chwilę zobaczą, więc na pewno będą emocje, na pewno.
5: Po to są piłkarze i po to są fani, że między nimi była ta symbioza. Dariusz Czaja, dyrektor Chrobry Głogów. Bardzo się cieszę, że jest bardzo dużo młodych fanów piłki nożnej. No tylko się cieszyć, że piłka nożna cieszy się w Głogowie tak dużą popularnością.
2: Podczas wydarzenia zaprezentowano także nową koszulkę przygotowaną z okazji 80-lecia klubu. Już w sobotę Chrobry rozpocznie ligowy sezon wyjazdowym meczem ze Stalą Rzeszów. Wolontariusze Stowarzyszenia Głogowska Edukacja Kresowa wyjechali na rumuńską Bukowinę, gdzie dokumentują polskie groby, kapliczki i przydrożne krzyże. W projekcie bierze udział 15 osób, w tym mieszkańcy Głogowa. Zebrane materiały trafią do bazy Instytutu Polonika i pomogą zachować pamięć o polskim dziedzictwie kulturowym w Rumunii. Piątek w Głogowie i regionie przyniesie długo wyczekiwaną poprawę aury i powrót letniego słońca. Przez cały dzień zachmurzenie będzie co najwyżej umiarkowane, a termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. Słaby wiatr z kierunków zachodnich przestanie wreszcie potęgować odczucie chłodu. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać, teraz wynosi 1017 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku w piątek 24 lipca. Za 26 minut będzie godzina 7. Już za chwilę John Travolta, Olivia Newton-John. Teraz Urszula i Anioł Wie.

0: bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: I już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Rock and Roll is King to Electric Light Orchestra na antenie Radia Plus. Za 8 minut będzie godzina 7. Jest piątek, jest 24 dzień lipca. Co się kryje za tą datą? Artur Moczarski już wyjaśnia.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 24 lipca 1002 roku podczas zjazdu w Merseburgu doszło do ataku na orszak Bolesława Chrobrego. Domniemanym zleceniodawcą zamachu był cesarz Henryk II. Tego dnia w roku 1792 król Stanisław August Poniatowski złożył na ręce posła rosyjskiego Jakowa Bułhakowa zażądany przez Katarzynę II akces do Konfederacji Targowickiej. 24 lipca w roku 1292 w Starym Sączu zmarła Kinga Kunegunda, węgierska królewna, żona księcia Bolesława Wstydliwego, która całe swoje życie poświęciła Polsce. Fundowała klasztory, wspierała ubogich, a po śmierci męża wstąpiła do klarysek właśnie w Starym Sączu, do klasztoru, który sama wcześniej ufundowała. Z jej postacią wiąże się legenda o soli Wiwieliczce, jakoby to ona miała sprowadzić do Polski pierwszy kamień, wrzucając pierścień do węgierskiej kopalni, by ten cudem odnalazł się później w polskiej ziemi. Wiemy, że gdy miała tylko 5 lat, zaręczono ją z księciem krakowsko-sandomierskim Bolesławem. Dziewczyna w posagu dostała od taty króla Węgier najbogatszą kopalnię Siedmiogrodu w Marmaros, a w drodze do Polski zabrała ze sobą doświadczonych górników węgierskich. Ci znaleźli sól w Boźni i Wieliczce, gdzie w miejscowej kopalni można podziwiać piękny posąg Kingi wyrzeźbiony w soli.

0: Lipiec mamy bardzo deszczowy, no ale z piosenkami na antenie Radia Plus to jest tak porówno, powiedziałabym. Nie, że tylko leje, albo tylko świeci słońce. Wszystkiego jest po trochu. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie, jak zawsze, codziennie. Za kilka chwil wracamy do nich, ale wcześniej łyk historii, znaczy nie, łyk pogodowy. Znaczy nie, co ja mówię? Łyk najnowszych wiadomości na antenie Radia Plus. Chyba łyk kawy by się przydał. No i oczywiście o pogodzie też trochę opowiemy. Europa szykuje się na skrajne temperatury w okolicach 48 stopni Celsjusza. Taka temperatura przewidywana jest w Hiszpanii 28 lipca.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Voseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej ciebie.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Uwaga kierowcy, poważny wypadek na Podkarpaciu, bus wypadł z drogi, są ranni. Białoruski reżim ostrzega przed zamachem w Polsce. Czy kryje się za tym coś innego? Ta sprawa u nas już za chwilę. Przejechał prawie 9 tysięcy kilometrów nauczyciel z Koszalina, podróżował dookoła Morza Bałtyckiego. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek ważne informacje dla kierowców na południu kraju. 3 osoby ranne po wypadku na A4 na Podkarpaciu. Na odcinku Dębica Wschód i Sędziszów Małopolski na wysokości miejscowości Zawady bus wypadł z drogi. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Rzeszowa. Nie ma już natomiast utrudnień na trasie S8 z Łodzi do Warszawy. W nocy na wysokości węzła Łódź Południe motocyklista uderzył w barierę. Ranny trafił pod opiekę lekarzy. Białoruś ostrzega nas przed zamachem. Takie informacje od władz w Mińsku miał otrzymać polski chargé d'affaires na Białorusi Krzysztof Ożanna. Media związane z tamtejszą opozycją wskazują jednak, że prawdziwe motywy tego ostrzeżenia mogą być inne.
2: W komunikacie białoruskiego MSZ-u czytamy, że celem zamachu mają być małoletnie dzieci białoruskie działaczki mieszkającej w Polsce. Zamach ma przygotowywać osoba, która mieszka w Polsce, ale jest pozbawiona przez polskie władze ochrony i prawa pobytu, a na Białorusi została skazana za liczne przestępstwa. W komunikacie czytamy też, że dodatkowe informacje w tym temacie zostaną przekazane pomiędzy właściwymi organami obu krajów. Tych doniesień na razie nie potwierdza polski MSZ. Z kolei białoruski serwis działający w Polsce, Centrum Europy, wskazuje, że celem takich informacji może być skierowanie uwagi polskich służb na białoruską opozycję.
1: Tematem zajął się Michał Rawa. Sprawca zatrzymany po prawie 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Przypomnijmy, do zbrodni doszło w sierpniu 2011. Dziewczynka odprowadzała koleżankę na przystanek i wracała do domu. Wtedy ją zaatakowano. Mimo zabezpieczenia śladów DNA przez lata nie udało się ustalić zabójcy. Teraz dzięki nowoczesnym badaniom genetycznym policjanci z Archiwum X zatrzymali podejrzanego. O szczegółach już teraz.
3: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
4: Kończył studia wyższe, jest żonaty, ma 2 dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
3: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
1: Paweł Lemke, dziękujemy. Plaga szczurów w centrum Warszawy. Gryzonie opanowały okolice lokali gastronomicznych przy Alei Jana Pawła II. Sanepid przyznaje, rozwiązanie problemu będzie trudne. Zdaniem mieszkańców potrzebne są konkretne działania.
5: Roznoszą wszystko, co jest chorobotwórcze. No, deżre, ukąsi, to jest niebezpieczne. Sanepid, zarządcy budynków powinni być czujni, bo to muszą być odgórne decyzje.
1: Problem nasila się zwłaszcza tam, gdzie w pojemnikach zalegają resztki jedzenia. Co może pomóc?
6: Utrzymanie porządku, właściwe gospodarowanie odpadami, nie pozostawianie tych odpadów przez długi okres czasu, dodatkowo zabiegi deratyzacyjne.
1: Mówił Artur Walkiewicz, zastępca powiatowego inspektora sanitarnego. Według mieszkańców problem z gryzoniami trwa od dawna. Po zgłoszeniach efekt był niewielki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie. Andrzej Liśniewski, nauczyciel z koszalińskiej samochodówki, zakończył niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
7: Na szczęście były tylko 2 poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z butynnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego.
1: Podczas wyprawy Andrzej Liśniewski nocował głównie w samochodzie lub w namiocie. A już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.
8: Piątek w Głogowie i regionie przyniesie długo wyczekiwaną poprawę aury i powrót letniego słońca. Przez cały dzień zachmurzenie będzie co najwyżej umiarkowane, a termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. Słaby wiatr z kierunków zachodnich przestanie wreszcie potęgować odczucie chłodu. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać, teraz wynosi 1017 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Dzień dobry, o poranku 5,5 minuty po godzinie 7. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9, a po 9 dzisiaj Tomek Waloszczyk, rozdzieliliśmy się na chwilę. Za chwilę Village People, teraz Baim i Biała Armia.

Finnish People YMCA na antenie Radia Plus. Ach, to roztargnienie, czasem naprawdę można stracić nerwy i duże pieniądze, no, tylko dlatego, że czegoś się gdzieś tam zapomniało i czegoś nie dopilnowało. Pewien Włoch leciał do Bari, bo jak wysiadł z samolotu, to się okazało, że gdzieś portfel się zawieruszył, ale miał taką aplikację i w portfelu był taki lokalizator, więc sprawdził, gdzie on się może znajdować. Okazuje się, że zostawił portfel w samolocie. No to buch do tego samolotu, ale oczywiście jak to na lotnisku, no nikogo do samolotu nie wpuszczą, przez płytę się nie przebiegnie. W związku z tym zadzwonił gdzie trzeba i powiedział, że tam został ten portfel, ale samolot już prawie szykował się do ponownego lotu. W związku z tym, no niestety, został bez tego portfela, a w portfelu i dokumenty, i pieniądze, i karty płatnicze, wszystko, po prostu wszystko. No to co zrobił? No okazało się, że ten lokalizator przestał nadawać sygnał, w związku z tym no, domyślił się, że pewnie samolot poleciał i gdzieś tam ten portfel razem z nim. Okazuje się, że samolot poleciał, oczywiście wylądował w Warszawie, lokalizator znowu się włączył, okazało się, że Włoch zadzwonił do biura rzeczy znalezionych w Warszawie na lotnisku, a tam powiedziano, no niestety nie możemy odesłać panu portfela, bo tam są dokumenty, a jak są

0: o 7 w Radio Plus.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
2: Po reklamie.

Nasze rendezvous to Kombi na antenie Radia Plus, 28 minut po godzinie 7. Już za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody, potem wracamy do przeboju z nutą nostalgii. No i do witania pięknego dnia, jakim niewątpliwie zawsze w kalendarzu jest piątek. Radio Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarzuty i wniosek o areszt dla pijanego kierowcy z A1 to najnowsze decyzje prokuratury w sprawie zdarzenia z 18 lipca. Na śląskim odcinku autostrady doszło wtedy do obywatelskiego zatrzymania kompletnie pijanego kierowcy, który doprowadził do kolizji. Jak się okazało, miał on też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Więcej o tym w wiadomościach o 7:00. Teraz atak nożownika w Niemczech. Zginął pracownik banku. Do tragedii doszło w mieście Regensburg na południowym zachodzie kraju. Napastnik wszedł do placówki i wziął tam zakładników. Na miejscu pojawili się uzbrojeni policjanci i negocjatorzy. Nad budynkiem banku krążył policyjny śmigłowiec. Podczas ataku sprawca zaatakował jednego z pracowników. Mężczyznę nie udało się uratować. 20-letni nożownik, obywatel Niemiec, został zatrzymany. Hiszpania, w ogniu płoną lasy w środkowej części kraju. Władze ogłosiły stan wyjątkowy na terenie wspólnoty autonomicznej Madrytu, także w pobliskiej prowincji. Od wczoraj w związku z pożarami ewakuowano ponad 10 tysięcy osób. Strażacy walczą teraz z kilkudziesięcioma dużymi pożarami w różnych regionach kraju. Te działania utrudnia niestety duże wysuszenie terenu i wysokie temperatury.
2: Wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień, zapraszam. Przez lata skrywały je brud i zniszczenia. Dziś centymetr po centymetrze z podziemnych nawarstwień wyłania się wyjątkowe dzieło sztuki sprzed ponad 300 lat. W Kościele Bożego Ciała w Głogowie trwa trzeci etap konserwacji epitafium Heleny Sophie von Frankberg, jedno z najcenniejszych zabytków znajdujących się w świątyni, mówi ksiądz Stanisław Bresce.
3: Jest ona pochowana wraz ze swoim mężem i dzieckiem właśnie w krypcie, która dokładnie jest pod tą kaplicą Świętego Krzyża. Tym hrabina zmarła w 1709, ale sam nagrobek pomiędzy bliżej 1718 roku.
2: Prace prowadzą studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod okiem doświadczonych konserwatorów. Efekty już dziś robią ogromne wrażenie. Dziś w Centrum Kultury MOK w Głogowie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Sławomira Kuszczaka. Ekspozycja zatytułowana Zaklinanie rzeczywistości prezentuje najnowsze prace artysty inspirowane zmianami współczesnego świata i rozwojem nowych technologii. Początek wydarzenia o godzinie 18 w Galerii Edukacji Twórczej MOK. Wystawę będzie można oglądać bezpłatnie do 30 sierpnia. Piątek w Głogowie i regionie przyniesie długo wyczekiwaną poprawę aury i powrót letniego słońca. Przez cały dzień zachmurzenie będzie co najwyżej umiarkowane, a termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. Słaby wiatr z kierunków zachodnich przestanie wreszcie potęgować odczucie chłodu. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać, teraz wynosi 1017 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: I budzimy się do życia w piątek 24 lipca. Za chwilę u nas Bonnie Emma Baker, teraz Modern Talking, Atlantis is Calling, S4S for Love. Kasia Kozimor, dzień dobry, witam i zapraszam do 9:00.

0: Bonnie M, My Becker na antenie Radia Plus za 19 minut, będzie godzina 8. Weekend to fajny czas, żeby się gdzieś ruszyć i my się też ruszymy z Agnieszką Murawską. Już dzisiaj wyruszamy na wycieczkę. Jutro od godziny 10 do 16 na antenie Radia Plus program specjalny prosto z Zamku Książ w okolicach Wałbrzycha. Będziemy plądrować podziemia Dolnego Śląska, więc będzie ciekawie, chociaż ja pod ziemią nie czuję się najlepiej, ale mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z planami i przewidywaniami i będzie to naprawdę fantastyczna podróż. Za chwilę Voyage Voyage Desirel na antenie Radia Plus, a także spotkanie z Czesławem Niemenem i Pod Papugami. A propos Pod Papugami, tak nazywa się kawiarnia, ale to z kolei we Wrocławiu. Za 18 minut 8 w Radio Plus.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej...

0: Expert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
2: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pod papugami? Nie, bardziej pod parasolami, lipami, gruszami. Wakacje mamy w końcu, urlopy albo zaplanowane, albo już wykorzystane. I na taki urlop na pewno przyda się ręcznik Radia Plus do zdobycia w pytaniu przed śniadaniem w tym tygodniu. No to napiszcie, gdzie się wybieracie, gdzie taki ręcznik najchętniej zabierzecie, gdzie najchętniej będziecie z niego korzystać. Proszę o SMS-y 691-141-141, numer do Radia Plus. A za chwilę na naszej antenie punktualnie o 8 najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody. Weekend ma być bardzo ciepły i już bez większej ilości deszczu. Jak będzie, sprawdzimy, ale oczywiście skupimy się na najbliższych godzinach. A teraz Albano i Romina Power, Sempre Sempre.

0: Albano, Romina Power, Sempre, Sempre na antenie Radia Plus. Za dwie minuty będzie godzina ósma. To przypominam, nasz numer 691-141-141. Czekam na SMS-y od Was w sprawie ręczników plażowych od Radia Plus. To mogą być też ręczniki basenowe, mogą to być również ręczniki ogrodowe. Gdzie je zabierzecie, tam będą spełniały swoją funkcję. Czas na wiadomości.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.

0: Pęknięcie w PiS-ie. Ultimatum prezesa Kaczyńskiego minęło. Piątek może być kluczowy dla przyszłości partii. Po zarzutach wniosek o areszt dla pijanego kierowcy z A1 to po obywatelskim zatrzymaniu. Legendarny ORP Iskra w Szczecinie. Znany żaglowiec można zwiedzać. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sądny dzień w Prawie i Sprawiedliwości, na horyzoncie możliwy rozłam. O północy minęło ultimatum dotyczące rezygnacji ze stowarzyszeń pod groźbą wyrzucenia z partii. Wczoraj w związku z tym odbyły się rozmowy ostatniej szansy. Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem przy Nowogrodzkiej pojawili się też politycy z frakcji przeciwnej byłemu premierowi. A na miejscu był nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki przekaz był jasny. Rozmowa była konstruktywna, ale w kluczowej kwestii do porozumienia nie doszło. Obie strony zapewniały jednak, że proponowały rozwiązania kompromisowe. Prezes PiS miał zaproponować, żeby stowarzyszenia Rozwój Plus nie likwidować, a zamrozić do wyborów parlamentarnych. Z drugiej strony słyszymy, że prezesowi przedstawiono ponad 20 konkretnych propozycji załagodzenia sytuacji i wyjścia z kryzysu. Porozumienia nie osiągnięto, ultimatum pozostało w mocy i zobaczymy, jakie będzie miało konsekwencje. Szczegóły poznamy być może już w południe. Wtedy Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Wiadomo też, że kluczowe decyzje będą zapadać w przyszłym tygodniu na posiedzeniu kierownictwa partii.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Są zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt dla pijanego kierowcy za jedynki. Przypomnijmy, 18 lipca na śląskim odcinku autostrady doszło do obywatelskiego zatrzymania kompletnie pijanego kierowcy, który doprowadził do kolizji. Mężczyzna miał też sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to prokuratura nie wnioskowała o areszt. Dopiero po interwencji ministra sprawiedliwości mężczyzna został ponownie zatrzymany.
2: Prokurator przedstawił 36-letniemu Krzysztofowi K. zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, naruszenia dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów, a także niestosowania się do decyzji starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.
0: Mówił Tomasz Ozimek z częstochowskiej prokuratury. Krzysztof K. przyznał się do winy. Grozi mu 12 lat więzienia. Miał podrzucić niewybuchy przed galerię handlową w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali 34-latka. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna.
3: Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne. W efekcie wytypowali dwóch mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Obaj byli wcześniej znani policjantom. Policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.
0: Mówi nam Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Jeden niewybuch znaleziono w koszu na śmieci, drugi w pobliskich zaroślach. Z centrum ewakuowano około 170 osób. Poszukiwani krewni ofiar zbrodni wołyńskiej. Instytut Pamięci Narodowej zachęca do przekazywania swojego materiału genetycznego, co pomoże w identyfikacji ofiar. O szczegółach ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
4: Instytut Pamięci Narodowej zachęca do tego, aby rodziny krewnych, którzy zginęli na Wołyniu, a w pierwszej kolejności tych, którzy stracili swoich bliskich w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, żeby przekazywali ten materiał, w zasadzie żeby się zgłaszali do nas, do biura, i my wtedy przyjedziemy i pobierzemy ten materiał genetyczny, wprowadzimy go do naszej bazy, co może też mocno przyspieszyć proces identyfikacji ofiar.
0: Więcej informacji na stronie biura.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: ORP Iskra zacumował przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. To jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej.
6: Jest coś romantycznego w takich żaglowcach.
7: Duże wrażenie robi.
8: Cudowny, piękny, stanęła i mówię, nasz, polski.
0: Jednostkę można zwiedzać dzisiaj od 10 do 18. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: Piątek w Głogowie i regionie przyniesie długo wyczekiwaną poprawę aury i powrót letniego słońca. Przez cały dzień zachmurzenie będzie co najwyżej umiarkowane, a termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. Słaby wiatr z kierunków zachodnich przestanie wreszcie potęgować odczucie chłodu. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać, teraz wynosi 1017 hektopaskali.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, o poranku, 5 minut po godzinie 8 w piątek 24 lipca. Kasia Kozimor, witam, do 9 zapraszam i polecam Przeboje z nutą nostalgii już za chwilę u nas. Perfekt. Ale w koło jest wesoło i niech tak zostanie, a teraz Abba i One of Us.

Znowu w koło jest wesoło. Zrelaksujcie się trochę w te wakacje. Warto. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Grzegorz Markowski, zespół Perfekt.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Pytanie przed śniadaniem, oręcznik pytam dzisiaj. Sypnęło SMS-ami, ale nie mogę się dodzwonić do Wilka Morskiego. Wilk Morski napisał... Nie, Wilk Morski? Tak. Wilk Morski napisał, że wybiera się na zawody i będzie taki ręcznik bardzo potrzebny na te zawody. Zawody pływackie oczywiście, więc chciałem porozmawiać i dowiedzieć się, czy to open water, czy coś, no ale jeżeli Wilk Morski, to chyba nie w jeziorze. No ale nie udało się niestety. No dobrze, ręcznik wysyłam oczywiście, może jeszcze uda mi się porozmawiać z Wilkiem Morskim dzisiaj na antenie Radia Plus, bo bardzo mi na tym zależy, jak nie, no to trudno. Ręczniki jeszcze mamy, proszę się nie martwić, będzie szansa, żeby je zdobyć jeszcze dziś na antenie Radia Plus. Po godzinie 9 Tomek Waloszczyk poprowadzi program z przebojami z nutą nostalgii. Taki ręcznik na pewno będzie jeszcze miał. 13,5 minuty po godzinie 8 lecimy dalej. Za chwilę Bengals, Manic Monday, Anna Jantar, Za każdy uśmiech twój. No i znowu przypominamy, że uśmiech to taki wytrych, to taki klucz, który otwiera wszystkie drzwi, więc warto się uśmiechać do siebie nawzajem. Świat staje się wtedy dużo bardziej znośny, jeśli nie piękniejszy. 14 minut po 8.
0: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: 13 000

0: Po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemel.

Anna Jantar za każdy uśmiech twój na antenie Radia Plus. Horror, proszę państwa, horror prosto ze szkoły w Stanach Zjednoczonych. Szkoła w stanie New York wprowadza do programu pilotażowy projekt z robotem Sally, który ma zachęcać uczniów do samodzielnego myślenia i zainteresować ich nowymi technologiami. No, proszę państwa, czy państwo to czują? Wchodzi człowiek, dzieciak do klasy, a tam pani robotka, która będzie was czegoś uczyła. No, po prostu włos się na głowie jeży. Już nie dąc, że pani robotka taka dosyć, że tak powiem, stereotypowa jest w wyglądzie. Naprawdę, no coś strasznego. No, wprawdzie nie blondynka, tylko szatynka, ale cała reszta to... No, nie, no po prostu jestem załamana. Mam nadzieję, że się to nie przyjmie. Człowiek jest potrzebny w obecnych czasach drugiemu człowiekowi, a nie jakiś robot. No już dosyć tych elektronik i dosyć tego mówienia. Nawet lektor w komputerze czy w telefonie jest sztuczny i jest mnóstwo filmów, które mówią do nas ludzkim głosem, ale to nie do końca ludzki głos jest. No naprawdę, brakuje nam empatii na co dzień, tylko ten cyfrowy świat. Zwariować można. Inner Circle już teraz, Sweet La La La Song na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 8. Człowiek śpiewa, jak to miło.

0: To są już bardzo weekendowe nastroje muzyczne na antenie Radia Plus i Inner Circle i takich akcentów oczywiście nie zabraknie w ciągu całego dzisiejszego dnia. A teraz czas na wiadomości w skrócie i prognozę.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Amerykańskie władze ogłosiły nowe cła na 60 kluczowych partnerów handlowych, w tym Unię Europejską. Z państw objętych taryfami pochodzi niemal cały import do Stanów Zjednoczonych. Nie wykluczamy skierowania sprawy do Światowej Organizacji Handlu, komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczone podczas wspólnej akcji służb w powiecie włocławskim. Na jednej z posesji zatrzymano też dwóch mężczyzn, 32 i 41-latek usłyszeli już zarzuty. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 26 milionów złotych. Na pograniczu polsko-słowackim szeroko zakrojone badania genetyczne wilków i niedźwiedzi. Chodzi o określenie rzeczywistej liczby tych zwierząt oraz lepsze poznanie ich wędrówek. Projekt Drapieżne Pogranicze obejmuje 7 parków narodowych i 9 nadleśnictw po obu stronach przejścia. Kolejny Polak w Barcelonie, tym razem w tej koszykarskiej, hiszpański klub ogłosił, że dołącza do niego Aleksander Balcerowski. Polski środkowy ma być dużym wzmocnieniem pod koszem. Balcerowski ma już na koncie sporo sukcesów w Europie w barwach Panathinaikosu i Malagi.
2: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Kiedy tak naprawdę zaczyna się urlop? Dla jednych dopiero po dotarciu do celu, dla innych dopiero wtedy, gdy uda się przestać myśleć o pracy. Okazuje się, że z tym wielu Polaków ma problem.
3: Jeszcze kołtają myśli w głowie, praca, dom, urlop. To jeszcze nie jest odpoczynek taki pełny. Musimy poczekać kilka dni, żeby się zrelaksować i poczuć, że jesteśmy w końcu wolni i daleko od domu.
2: Podobnego zdania są także inni. Jak przyznają, przez lata pracy trudno całkowicie odciąć się od obowiązków, nawet podczas wyjazdu.
4: Pracowałem w prywatnej firmie, także musiałem nawet na urlopie być jakoś tam pod telefonem.
2: Choć wakacje kojarzą się z beztroską, wielu z nas potrzebuje kilku dni, by naprawdę poczuć, że odpoczywa. Wojsko Polskie zachęca młodych do udziału w kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. Osoby w wieku od 18 do 35 lat mogą wziąć udział w 27-dniowym szkoleniu, podczas którego nauczą się m.in. strzelania, taktyki czy survivalu. W Głogowie najbliższy turnus odbędzie się od 17 sierpnia do 12 września w 4. Głogowskim Batalionie Inżynieryjnym. Uczestnicy otrzymają także wynagrodzenie w wysokości około 6,5 tysiąca złotych brutto. Piątek w Głogowie i regionie przyniesie długo wyczekiwaną poprawę aury i powrót letniego słońca. Przez cały dzień zachmurzenie będzie co najwyżej umiarkowane, a termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. Słaby wiatr z kierunków zachodnich przestanie wreszcie potęgować odczucie chłodu. Ciśnienie w ciągu dnia będzie spadać, teraz wynosi 1017 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, poranku. Za 26 minut będzie godzina 9. Za chwilę w Radiu Plus Skaldowie prześliczna wiolonczelistka. Teraz Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Piątek mamy, dyskretnie przypominamy, gdyby ktoś zapomniał albo obudził się i nie wiedział, gdzie jest. 24 dzień lipca.

0: skaldowej prześliczna wiolonczeliska na antenie Radia Plus, a teraz będzie opowieść o pewnym ojcze katolickim duchownym, który stał się fenomenem na światową skalę. Otóż wszystko zaczęło się w 2023 roku podczas Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. Organizatorzy poprosili Padre Guilherme, aby o świcie obudził pielgrzymów oczekujących na mszę świętą z papieżem Franciszkiem. No i 1,5 miliona młodych ludzi się tam zgromadziło. Ksiądz w koloradce i słuchawkach DJ-skich dał taki popis, no coś niesamowitego. Elektryczne brzmienia przeplatał słowami świętego Jana Pawła II, fragmentami papieskich przemówień, chrześcijańskim przesłaniem i co ich chwyciło. No i teraz kolejne spotkanie z nim w Opolu. Wejściówki rozeszły się w 2 minuty. Ja się nie dziwię. Za chwilę u nas Kelly Family, An Angel, będzie też Eros Ramazzotti, Piu, Bella Cosa na antenie Radia.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com. PL.
9: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
10: A co mamy do wyboru?
9: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
10: A gdzie ty jesteś, skarbie?
9: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Po reklamie.

Grazie, grazie. Rosa Mazzotti na antenie Radia Plus i Più Bella Koza. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie na naszej antenie. Za chwilę Tomek Waloszczyk i Przeboje z nutą nostalgii, a ja zapraszam na jutrzejszy program na żywo z Zamku Książ z Agnieszką Murawską od godzin 10 do 16. Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Poważny wypadek na Podkarpaciu. 5 osób zostało rannych. Ta informacja u nas na początek. Jest kolejny wniosek. Prezydent Karol Nawrocki chce referendum w sprawie Zielonego Ładu. Srebrny medal dla Polski w kajakarstwie górskim. Krążek wywalczył Michał Pasiut. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób w szpitalu po wypadku busa na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło na odcinku A4 w miejscowości Pustynia w powiecie dębickim. Łącznie pojazdem podróżowało 9 osób, obywateli Ukrainy. 5 opuściło busa jeszcze przed przyjazdem służb.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni obywatel Ukrainy kierujący busem stracił panowanie nad pojazdem, najechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok.
1: Powiedział nam Bartosz Wilk z podkarpackiej policji. Jeden pas na autostradzie został już udrożniony. Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami podkarpackiej Dębicy. Poprzedni wniosek odrzucił Senat. Jak mówił wczoraj prezydent?
3: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytanie. To przygotowaliśmy w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
1: Jak wyjaśnia Kancelaria Prezydenta, na karcie do głosowania zamieszczone zostaną oficjalne wyjaśnienia określające konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi. Dzień referendum wyznaczono na niedzielę, 27 września. Tafla szkła rozbita w piaskownicy. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego zdarzenia, do którego doszło w Świeciu, niedaleko Bydgoszczy. To ogromne zagrożenie dla dzieci, dlatego plac zabaw przy Kościuszki natychmiast zamknięto. Na miejscu był nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Ktoś rozbił taflę szkła na piaszczystej nawierzchni. Trwa właśnie wymiana piasku z użyciem ciężkiego sprzętu. Sprawdzany jest też teren wokół placu zabaw, bo tam również mogły trafić odłamki szkła.
5: Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30 centymetrowe. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
4: Dlatego konieczna jest całkowita wymiana piasku, podkreśla Magdalena Arczyńska-Górna z Urzędu Gminy w Świeciu. To jeden z mieszkańców zauważył zagrożenie i powiadomił służbę.
6: Jestem w szoku, wnuki moje też chodzą tutaj i ja myślę, że to dorosły ktoś.
7: Aż mi się nie chce wierzyć, to ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory.
4: Urzędnicy złożyli do policji wniosek o ściganie sprawcy.
1: Apelują też do mieszkańców o przekazywanie informacji, które mogą pomóc w jego ustaleniu. Gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania i napraw. Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do zera. Piątek będzie bardziej jesienny niż letni.
8: Są zapowiadane opady śniegu tam wysoko w górach. Poniżej wiadomo deszcz, zimno, wiatr z północy.
1: Mówi Andrzej Mikler, ratownik Topru. Planujący wyprawę powinni się do tego odpowiednio przygotować, a pogoda ma się poprawić w górach w przyszłym tygodniu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. W Oklahoma City srebro w konkurencji K1 wywalczył Michał Pasiut.
9: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy.
1: Mówił nasz wicemistrz świata. O podium walczyła także wczoraj Klaudia Zwolińska. Polka w finale slalomu K1 swojej koronnej konkurencji zajęła jednak dopiero 10. miejsce.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A jak tam wasz power w łapie dzisiaj? Ja muszę uważać, bo tu mam mnóstwo przycisków i klawiszy. 4 minuty po godzinie 9:00. Tomek Waloszczyk, dzień dobry. Zapraszam na przedpołudnie z Radiem Plus i z przebojami z nutą nostalgii. Zaczynamy od Louisa Armstronga. Ten miał silne ramię chyba, Armstrong.

0: You Drive Me Crazy na antenie Radia Plus. Shaking Stevens, to będzie szalony, naprawdę szalony weekend. Oczywiście z nami zapraszamy do słuchania. Doszło do następującego podziału. Otóż Kasia była rano, ja od godziny 9, a to dlatego, że Kasia zaraz po 9 razem z Agnieszką Morawską, która zwykle tu siedzi o tej porze, wsiadły w samochód i wyruszyły w stronę Dolnego Śląska, Szlak Tajemniczych Podziemi. W ten weekend w Radiu Plus słuchajcie naszej specjalnej audycji jutro od 10 do 16. Szczegóły jeszcze zdradzę, ale to w ogóle wstęp do naszej zabawy, naszego konkursu, ten konkurs już od poniedziałku właśnie będziemy poruszać się tymi tajemniczymi podziemiami. Wszystkich zapraszamy na wyprawę na Dolny Śląsk. Ja żałuję, że nie pojechałem, ale będę jakoś tam duchem i mikrofonem od godziny 10. A na razie mamy piątek przedpołudnie, jeżeli chcemy mieć fajny, wystrzałowy, szalony weekend, no trzeba jeszcze te swoje obowiązki odhaczyć w pracy. Co ja mówię odhaczyć? Popracować. Oczywiście z pełnym sumieniem i zaangażowaniem. Oczywiście w towarzystwie Radia Plus, już za chwilę u nas Queen, a później Halina Frąckowiak.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroy.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego?

0: skończone. Do niebieskiego? Za tłusty? Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha? Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: O reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Skończył się wideo, film, człowiek otwiera oczy, a tam już tylko paski na ekranie albo, nie wiem, jakaś śnieżyca taka, kiedyś jakiś śnieg był, w dawnych czasach to było. Minuta po 9:30, właśnie dzisiaj pytanie na naszym profilu facebookowym do zapracowanych, bo tak, papierowy księżyc, człowiek te papiery cały dzień przerzuca, aż tu księżyc na niebie się pojawił. No i jak to jest w tygodniu, czy macie czas dla siebie wieczorem? Pytanie szczególnie ważne w przypadku tych, którzy mają dzieci, no bo to dzieci też późno idą spać. I czy macie dla siebie czas po pracy, czy nie? Czy czekacie na weekend, aż te wszystkie przyjemności odkładane będzie można zrealizować? Napiszcie do nas na naszym profilu facebookowym. Oczywiście ci, którzy mają mnóstwo wolnego czasu, ci, którzy nie mają dzieci albo dzieci już na swoim, niech też napiszą. Warto z nami podtrzymywać kontakt. Zapraszam na Facebooka. A teraz wyobrażamy sobie... A każdy tam niech sobie wyobraża, co chce. John Lennon, Imagine w Radio Plus.

16 minut pozostało do godziny 10. To jeden z największych hitów kinowych ostatnich dni, można powiedzieć, nawet nie tygodni, bo dopiero wszedł do kin Odyseja Christophera Nolana. No i okazuje się, że są kłopoty, ponieważ szwedzcy właściciele repliki łodzi Wikingów oczywiście dostali z powrotem po nakręceniu tego filmu swoją łódź. Ta łódź w ogóle ma fantastyczną historię, bo przepłynęła jej Morze Północne i Bałtyk, nawet dotarła do Kanady, no ale została zniszczona trochę w czasie filmu. Tam są jakieś uszkodzenia i oni domagają się zgodnie z umową 6 000 dolarów zwrotu kosztów naprawy jednostki. Film, przypomnijmy, zarobił już ponad 260 milionów dolarów, a tu 6 tysięcy nie mają, żeby zwrócić. A tam było w umowie, że jak coś się zniszczy, to mają zwrócić. Ja nie wiem, czy to ta sama łódź, bo ja no nie chcę rozczarować tych szwedzkich właścicieli repliki łodzi Wikingów, ale widziałem ten film, byłem w kinie i to się w drobne drzazgi ta łódź rozpadła. To w ogóle jakieś deski tam pozostały, z których bohater później Odyseusz zrobił sobie tratwę. No dobrze, no a może dostali inną z powrotem. Trzeba ją naprawić w każdym razie. Panie Nolan, proszę się wywiązać z umowy. 15 minut pozostało do godziny 10. Tak, weekend się powoli rozpoczyna. Można o kinie pomyśleć, o teatrze, może o jakimś koncercie.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedynie

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: tak fajnie jakieś plany się pojawiły. Pytam dzisiaj na, w profilu facebookowym Radia Plus, jak tam jest z waszymi wieczorami. Czy jest czas, żeby mieć coś dla siebie, żeby trochę odpocząć bez tego całego chaosu i hałasu, nawet, że tak powiem, rodzinnego, jak już wszyscy pójdą spać. Chociaż można też z kimś najbliższym. Aneta napisała jeszcze, jestem w tym wieku, w tym miejscu, na linii życia, w którym żyję bardziej dla innych niż dla siebie. Czytaj, dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego z przyjemnościami czekam na weekend, a na ten w szczególności, ponieważ jeżeli pogoda pozwoli, planujemy wizytę w zoo. Trzymam kciuki, żeby się udało, żeby pogoda pozwoliła się wybrać. Nawet jeżeli tam chwilę przelotnie popada, to można się schować do jakiejś słoniarni, albo taki jest z gadami i płazami małymi chyba budynek. To tam zawsze można przeczekać opady deszczu, a później wyjść na świeże powietrze. Za 3 minuty 10, jaka będzie pogoda dzisiaj, przekonamy się już za kilka minut. Wiadomości w Radiu Plus. Justyna Bieniek w drodze do studia.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Czy będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości? W południe oświadczenie wygłosi prezes Jarosław Kaczyński. Powiemy też o planowanej współpracy z USA i Ukrainą, a to przy produkcji pocisków Patriot. Będzie też o niebezpiecznych pożarach we Francji. Ewakuowano kilkadziesiąt tysięcy osób. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W PiSie oczekiwanie na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Za 2 godziny prezes partii zabierze głos, a dokładnie 10 godzin temu minęło tak zwane ultimatum dla polityków Prawa i Sprawiedliwości. Większość członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego nie złożyło jednak wymaganych przez szefa partii oświadczeń i nie opuściło organizacji byłego premiera. Co ma oznaczać, że na dniach zostaną wyrzuceni z ugrupowania. Napięta atmosfera w ostatnich godzinach udzieliła się wielu pisowskim politykom, o czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
2: Wczorajsze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim nie przyniosło rozwiązania tego kryzysu, co doprowadziło do emocjonującej dyskusji polityków PiSu w mediach społecznościowych. Rzecznik partii Rafał Bochenek, jeszcze zanim minął czas na składanie oświadczeń, napisał na platformie X, że nikt nikogo z PiSu nie wyrzuca, ale każdy sam, składając deklarację, określa, czy chce być w partii, czy nie. Odpowiadała mu m.in. posłanka Marzena Machałek, która stwierdziła, że jeśli to nie jest wyrzucanie z PiSu, to wypychanie. I to osób, które w partii działają od 25 lat. Podobnych głosów było więcej.
1: Jest także najnowszy komentarz Mateusza Morawieckiego. W ramach naszej kompromisowej, otwartej postawy zaproponowałem rezygnację ze stanowiska wiceprezesa PiSu, abym był zwykłym członkiem partii i mógł się zająć wyłącznie tym, żeby docierać do nowych grup wyborców. Te deklaracje ponawiam, tak powiedział były premier w wywiadzie dla telewizji w Polsce 24. Polska chce współpracować ze Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą przy produkcji pocisków Patriot. W Waszyngtonie wiceszefowa MON-u Magdalena Osobkowiak-Czarnecka zaproponowała, aby taka fabryka powstała w Polsce. To nawiązanie do deklaracji Donalda Trumpa, który podczas szczytu NATO w Ankarze stwierdził, że rozważa produkcję Patriotów na Ukrainie. W amerykańskiej stolicy wiceminister rozmawiała także o stałej bazie wojsk USA w Polsce.
3: Jeżeli chodzi o bazy, to to, co też ważne, mogę ogłosić, i po stronie amerykańskiej powstał już zespół, który pracuje nad stworzeniem takiej bazy. Mam nadzieję, że w Polsce i po stronie polskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej taki zespół też już działa, więc konkretne kroki za nami.
1: Minister Sobkowiak-Czarnecka podkreśliła, że ostateczna decyzja dotycząca powstania takiej bazy w Polsce należy do prezydenta Trumpa. W wiadomościach: Francja i 43 tysiące ewakuowanych osób, to w związku z pożarami w departamentach Nowej Akwitanii. Ogień, który trawi południowo-zachodnią część kraju, zagraża popularnym miejscowościom turystycznym. Nad ranem zarządzono ewakuację tych na przylądku Ferré, jednym z ulubionych miejsc wypoczynku turystów. Prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że Francja zwróciła się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności i wkrótce spodziewa się wsparcia lotniczego z Chorwacji, Portugalii, Czech i Słowacji. Według ostatnich danych pożar w departamencie Żyronda objął już powierzchnię blisko 9 tysięcy hektarów. Przyczyną był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Taniec współczesny nie tylko do oglądania, ale też do przeżywania. Już 31 lipca w Nowochódzkim Centrum Kultury startuje 6. Krakowski Festiwal Tańca. Hasłem tegorocznej edycji jest przynależność, mówi Karolina Graca z Krakowskiego Centrum Choreograficznego.
4: Przynależność to dość pojemne hasło dla nas, kuratorek, i myślę, że tak o nim też myślimy i staramy się mówić, to znaczy zostawić trochę pole do tego, żeby każdy i każda mogła sobie zadać pytanie, czym ta przynależność dla danej osoby jest.
1: Festiwal będzie gościć artystów z całego świata.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: I kolejna godzina piątkowych przebojów, piątkowego przedpołudnia, 5 minut po godzinie 10. Pet Shop Boys na początek. Radio Plus. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, zapraszam do 13 dzisiaj.

0: Przepraszam, rzadko siedzę tutaj na tym fotelu o tej porze i myślałem, że będzie prognoza pogody po wiadomościach, a tam ani słowa. No ale ciągle pada, jak słyszycie w piosence Czerwonych Gitar. To nie jest tak, że ciągle pada, ale przejściowe opady, a nawet burze mogą dzisiaj szczególnie w centrum i na wschodzie kraju występować. Na zachodzie więcej przejaśnień. Temperatura nie szaleje, trochę powyżej 20 stopni, ale gdyby ktoś planował weekend, będzie znacznie cieplej. A najcieplej to będzie w następny weekend, już 33, 4 albo i więcej stopni, więc możecie plany jakieś sobie tworzyć. Oczywiście meteorolodzy zawsze mówią, że powyżej 2-3 dni to jest wróżba, a nie prognoza, ale takie numeryczne różne prognozy się sprawdzają, modele, o tak się mówi, numeryczne modele się raczej sprawdzają, więc szykujmy się na to, że znów będzie atak lata, gdyby komuś tego lata brakowało, bo bardzo różna jest pogoda, szczerze mówiąc. To tak jak w Polsce, ktoś wakacje wykupuje, albo trafi, albo nie. Za, albo po, nawet 21 minut po godzinie 10. My słuchamy dalej, Berlin już za chwilę, a później Amanda Lear. To przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: www.movmediaexpert.pl.
1: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.

No to teraz będzie confusing trochę. Enigma w Radiu Plus za 26 minut będzie godzina 11, bo będzie słowo proktolog i zaparcia. No. Ale przepraszam, bo pewien proktolog publicznie powiedział, że jeżeli ktoś ma problemy takie różne, które się kwalifikują do wizyty u niego, to żeby przed przyjściem do niego przestać dolewać mleko do kawy, bo to jest często problem, nietolerancja laktozy jeszcze do kawy, jak wlejemy to mleko, to problem gotowy, więc jeżeli macie taki problem, to spróbujcie mleko bez kawy. Ja wiem, że wiele osób sobie nie wyobraża, ale naprawdę mała czarna jest świetna. Ja lubię espresso, chociaż zdarza się, że to ma, każdy ma swoje tam nazwy, to już nie przypomnę sobie teraz, ale tam parę kropelek do tego espresso, tam pianki takie umieścić na górze. Ale często piję samą czarną i naprawdę polecam, zwłaszcza gdy problemem w pracy jest brak mleka, bo idzie ktoś do kuchni, a tam są takie firmy, gdzie sobie trzeba samemu mleko przynieść. Albo nie samemu, a tu mleka nie ma. Albo się gdzieś tam zepsuło. Naprawdę pan ten jeden radzi, żeby odstawić, jak mamy pewne różne kłopoty. Smacznego w każdym razie, dobra kawa jest dobra pod każdą postacią, już wy sami wiecie, jaką lubicie i jaką wasz organizm toleruje najbardziej. Ci, którzy nie piją kawy, również ich pozdrawiamy, a teraz będzie schaboszczak. Formacja nieżywych schabów.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

czy wy wiecie, że dzisiaj 24 lipca? Znaczy pewnie wiecie, bo tam jak ktoś się z różnymi sprawami urzędowymi zajmuje, albo ma wizytę wyznaczoną gdzieś, albo po prostu śledzi kalendarz, wisi na wierzchu. My rozdawaliśmy swego czasu kalendarze, teraz jesteśmy w połowie roku, więc to nie ma co o kalendarzach mówić. Ale jeżeli nie wiecie, 24 lipca dzisiaj obchodzony jest dzień, święto policji jest między innymi, ale ja nie o tym. Dzień pszczółki Mai. Co roku jest taki dzień, celebracja popularnej postaci z kultury dziecięcej, ale też to jest taki dzień, żebyśmy docenili rolę pszczół w przyrodzie, ponieważ w poniedziałek czy wtorek mówiliśmy na antenie Radia Plus o poranku o miodzie, więc dzisiaj już nad tym dniem się nie będę rozwodził. Ale jeżeli ktoś chce, to może ten dzień pszczółki Mai potraktować jako osobę, która jest pracowita jak pszczółka i skupić się na tym, żeby popracować. Ja przepraszam, nie będę już przeszkadzał, za chwilę kolejne przeboje z nutą nostalgii. Pracujmy jak pszczółki, żeby weekend był pełen satysfakcji. Nigdzie w kalendarzu nie znalazłem dnia trutnia, no ale trudno.

0: Reklama.
1: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Jak często udaje się znaleźć wam czas dla siebie, zwłaszcza wieczorem po całym dniu? No i Edyta napisała, to będzie osobista relacja, dzielenie się swoim.

0: swoim wieczorem, powiedzmy. Jedno dziecko chwilowo jest u dziadków, drugie wczoraj wyjątkowo szybko usnęło. Super. Moglibyśmy z mężem mieć czas dla siebie, gdyby nie to, że on usnął razem z dzieckiem. Tak to się czasem dzieje po całym męczącym tygodniu, że po prostu chcemy się wyspać. Ale też się tak czasem dzieje, że idziemy uśpić to dziecko, położymy się obok, coś tam czytamy, rozmawiamy i co? I nas też nie ma i budzimy się rano. A może właśnie o to czasami chodzi, żeby nie napinać tego swojego dnia do granic, nie rozciągać do granic niemożliwości, tylko trochę odpocząć. Weekend się zbliża, będzie okazja ku temu. Róbcie sobie plany na weekend jak najbardziej, ale może nie przesadzone. Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz, ale się mentorem zrobiłem. No dobra, zamilknę teraz. Czas na wiadomości w Radio Plus, za chwilę 11.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.

0: moja Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Opanowana w działaniach brało udział 9 zastępów strażaków. Tymczasem w Starym Zamku pod Wrocławiem płonie hala produkcyjna. Strażacy próbują zlokalizować źródło pożaru. Prewencyjnie ewakuowano pobliskich mieszkańców. Wiadomo, że palą się wióry tytanowe, to dlatego z hali wydobywają się kłęby gęstego dymu. Nikomu nic się nie stało, z ogniem walczy 19 zastępów. Żadnej lojalki nie podpisze. Mateusz Morawiecki zdecydowanie w sprawie ultimatum dla pisowskich polityków. Były premier powtórzył, że może zrezygnować z funkcji wiceprezesa, która jest wśród 21 punktów kompromisu przedstawionych przez niego Jarosławowi Kaczyńskiemu. Może być natomiast szeregowym członkiem PiSu i zająć się przede wszystkim docieraniem do nowych grup wyborców. Te słowa padły w telewizji w Polsce 24. Przypomnijmy, o północy minęło ultimatum dla pisowskich polityków. Do tego czasu mieli zrezygnować z przynależności do stowarzyszeń. Większość członków Rozwój Plus Morawieckiego nie złożyło jednak wymaganych oświadczeń i nie opuściło organizacji byłego premiera. Co dalej? Za godzinę oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości może być w swojej decyzji o przyszłość ludzi Morawieckiego nieprzejednany, ocenia tymczasem dr Mirosław Oczkoś, ekspert do spraw wizerunku z SGH.
2: Jarosław Kaczyński dał się oszukać Mateuszowi Morawieckiemu przez te wszystkie lata, bo to teraz widać jest. Mateusz Morawiecki robił dobrą minę do złej gry, czyli schlebiał Kaczyńskiemu, a w międzyczasie budował pozycję w elektoracie. Jako kandydat
3: na następcę
2: Kaczyńskiego, a w aparacie tym takim najsilniejszym go nienawidzą.
1: Czekamy więc na oświadczenie prezesa Kaczyńskiego, to przypomnijmy w południe. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP, Policji i Kujawsko-Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Towar znaleziono na posesji w powiecie włocławskim. Zatrzymano dwóch mężczyzn, o szczegółach Renata Grudzińska.
4: Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie według wcześniejszych ustaleń miały być magazynowane nielegalne wyroby tytoniowe. Znaleźli je w znajdujących się tam budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego. Na miejscu zatrzymano dwóch podejrzanych w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
1: Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby około 26 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rekordowa liczba studentów na etnofilologii kaszubskiej. Uniwersytet Gdański przyjął 27 osób. Dla porównania, przez ostatnich 10 lat studia ukończyło 28 osób. Skąd to zainteresowanie?
5: Etnofilologię kaszubską można studiować tylko w Uniwersytecie Gdańskim. Kierunek ten powstał z potrzeby ochrony, pielęgnowania i rozwijania wyjątkowego dziedzictwa kulturowego Pomorza. Absolwenci mogą nie tylko zostać nauczycielami, ale również pracują w placówkach kultury, muzeach i mediach.
1: Mówiła rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska. Program studiów przygotowano także dla tych osób, które nie znają języka kaszubskiego.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: A teraz piosenka idealna na początek godziny i wtedy, kiedy chcemy powiedzieć dzień dobry. Tomek Waloszczyk, 5 minut po godzinie 11. Hello, powie ze mną Lionel Richie. To znaczy ja powiedziałem, on dalej śpiewa.

0: Są tacy artyści jednego przeboju. Kennedy William Gordy do nich należy, czyli Rockwell, amerykański piosenkarz. On nagrał utwór razem z Michaelem Jacksonem, Jermaine Jackson. Somebody's Watching Me to był jego debiutancki utwór w 1983 roku i później coś poszło nie tak. Znaczy poszło całkiem dobrze, bo był sukces, był szczyty list przebojów tą piosenką, ale dalej tylko 3 płyty, kilkanaście singli i już żadnego sukcesu na tę miarę. Ale to był tak duży, że pośród innych wspaniałych artystów Rockwell nieustannie gości na antenie Radia Plus. A kto dalej u nas? Joe Dassin, Zbigniew Wodecki, Susan Vega. Zostańcie z Radiem Plus. Gramy dla was przeboje z nutą nostalgii.
1: Radio Plus Głogów. Reklama. Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a polska papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kaufland.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko.

0: zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

na koniec to ole, dlatego nie przerywałem, żeby ole wybrzmiało. 6 godzin tylko? 6 godzin i 57 minut trasą S5, głównie z chałup do Zamku Książ. Tam jutro będzie Radio Plus, wprawdzie nie z chałup wyruszyli, ale tutaj z naszego studia Kasia Kozimora, Agnieszka Morawska, my jedziemy do, na Dolny Śląsk i tam poznawać będziemy tajemnice podziemi, tam są i sztolnie, i obiekty militarne, labirynty, korytarze pod Zamkiem Książ, co się dzieje. O tym wszystkim dowiecie się jutro po godzinie 10:00, nasza specjalna audycja z Dolnego Śląska, już teraz zapraszamy, a po weekendzie pełnym atrakcji właśnie dolnośląskich zapraszamy na nasze konkursy poranne i nie tylko, będziemy tymi labiryntami i podziemiami się przechadzać. To tak jakbyście nie mieli żadnych planów turystycznych, a nawet jeżeli macie, to warto w dodatkowe miejsce za pośrednictwem Radia Plus się wybrać. Susan Vega już teraz, a później aż do Teksasu, Summer Sun.

0: Diamond na antenie Radia Plus to nie diament, ale prawdziwa perełka archeologiczna, sensacyjne odkrycie, czytam na Starym Książu. Jutro będziemy na Zamku w Książu, a Stary Książ jest tuż obok, bo to są ruiny Starego Zamku, niedaleko, no piechotką można nawet przejść. Natomiast właśnie w tych ruinach archeolodzy znaleźli niewielki pozłacany krzyżyk, który może pochodzić z przełomu IX i X wieku. To najstarszy, być może najstarszy, albo jeden z najstarszych symboli obecności chrześcijańskiej na tych ziemiach, kojarzony z państwem wielkomorawskim. A propos, Agnieszka Morawska jutro z Kasią Kozimor tam będą i poznacie wiele sekretów tamtych ziem, szczególnie podziemi. Jeszcze raz o tym mówię, przypominam, warto nas słuchać od godziny 10. Tymczasem kwadrans pozostał do 12, to piątkowe przedpołudnie. My się szykujemy do weekendu, jeżeli ktoś wyjeżdża, wspaniale, żeby poznawać nasz piękny kraj. Proszę zabrać ze sobą Radio Plus. Kto zostaje, bo ma na przykład jakieś obowiązki albo domowe rzeczy tam, no mamy pełnię lata, więc mnóstwo rzeczy do zrobienia w domu, wokoło domu jest. Albo jeżeli ktoś będzie tylko po prostu leżał brzuchem do góry i wypoczywał, pamiętajcie o nas. A u nas już za chwilę pogoda będzie, ta szklana i zespół Lombard. A później, o, to rozrywkowy kawałek Makarena.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 23 do soboty 25 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 27 do 29 lipca przy zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Po reklamie.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: No właśnie, taki beztroski śmiech wieczorem już po pracy, a jak jeszcze to jest piątek, jest po weekendzie, no to wszyscy czekają, żeby się rozluźnić. Czy macie czas dla siebie w tygodniu? Czy macie taki czas, kiedy wracacie z pracy, a tam jeszcze dużo obowiązków domowych, że dzieci są gdzieś, żeby tak usiąść i sobie pomyśleć, posiedzieć, coś pooglądać, posłuchać oczywiście. Ja co napisał, różnie wychodzi. Czasem się udaje, ale przyznam, że więcej się nie udaje niż udaje, ale dzieci też są temu winne, bo czasami nie chce im się. I teraz nie wiem, co nie chce im się. Spać chyba się im nie chce, bo najfajniej jakby poszły spać i byłby już spokój. Chociaż, jak już mówiliśmy, niektórzy razem z dziećmi usypiają też. I to jest zdrowy sen. Za 3 minuty godzina 12, na razie południe się zbliża. Dzisiaj bez poczty muzycznej Marka Sierockiego, ale też będziemy o artystach dużo mówić, zwłaszcza o tych, którzy dzisiaj obchodzą urodziny. Ale wcześniej, punktualnie w południe, prezes też będzie, ale to gdzie indziej. U nas wiadomości.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Prawo i Sprawiedliwość nad przepaścią. Czy będzie rozłam? Za chwilę oświadczenie Jarosława Kaczyńskiego. Rumunia poderwała F-16. Myśliwiec zastrzelił drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Jeden jest niepełnoletni. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule wracają do kraju. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozłam w PiS-ie za chwilę może stać się faktem. Głos zabierze prezes Jarosław Kaczyński, a to po tym, jak upłynął termin ultimatum dla polityków ugrupowania. Do północy mieli złożyć oświadczenie, że nie są członkami partyjnych stowarzyszeń. Przede wszystkim organizacji Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Grupa posłów, jego stronników nie złożyła oświadczeń. Chodzi o około 40 osób. To prawdopodobnie będzie oznaczało wyrzucenie ich z partii. Napięcie w PiS-ie rośnie, a te wydarzenia śledzi Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Wczorajsze rozmowy Morawiecki-Kaczyński nie przyniosły rozwiązania, a ostatnie godziny to kolejna fala przepychanek dwóch partyjnych frakcji. Mateusz Morawiecki w telewizji w Polsce 24 zarzucił Jackowi Sasinowi, że zajmuje się intrygami i zasugerował, że Sasin wepchnął się na wczorajsze spotkanie Morawieckiego z Kaczyńskim. Jacek Sasin wypomniał za to byłemu premierowi współpracę z Donaldem Tuskiem. Takich wzajemnych oskarżeń w mediach społecznościowych było więcej w ciągu ostatnich godzin. Część posłów podkreśla, że od lat są w PiS-ie i sami nigdzie się nie wybierają, a z partii są wypychani.
1: Głos zabierze nie tylko Jarosław Kaczyński. Decyzję, którą prawdopodobnie za chwilę ogłosi około 14, ma skomentować także Mateusz Morawiecki. W wiadomościach: Rumunia, znów naruszono przestrzeń powietrzną kraju i znów chodzi o drona. Zastrzelił go wojskowy myśliwiec F-16, o czym poinformował na platformie X prezydent Dan. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do tego incydentu, jest niezamieszkały. Odpowiednie służby przeszukują teren, na który spadł bezzałogowiec. Komunikat opublikowano w czasie, gdy w Kijowie ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule podczas meczu eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów z tamtejszym Fenerbahce wracają do kraju, dowiedział się nasz reporter. Doniesienia potwierdza nam MSZ. Przypomnijmy, w środę fani Górnika starli się na trybunach stadionu najpierw z ochroną, a później także z miejscową policją. Zatrzymano 9 Polaków, którzy trafili do aresztu. Ostatecznie tamtejsze władze zdecydowały o deportacji bez formalnego stawiania zarzutów. W ich powrocie do kraju pomogły nasze władze konsularne, a także sam klub. Po jednego z zatrzymanych, jak się dowiadujemy, musieli polecieć rodzice, bo był niepełnoletni. Firmy taksi znikają z rynku. Taksówkarze coraz częściej muszą zamykać swoje biznesy. Zwykle są to jednoosobowe działalności gospodarcze. Znikają jednak także duże, znane korporacje, które tracą klientów, upadają lub zostają wchłonięte przez globalnych graczy. Rosnąca konkurencja ze strony międzynarodowych aplikacji przewozowych staje się powoli nie do wytrzymania, mówią wprost.
3: Mamy informację, że samochodów świadczących usługi odpłatnego przewozu osób w Warszawie jest ponad 60 tysięcy. To jest niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza świadcząca usługi od 30 lat wytrzymała tą presję i tą konkurencję.
1: Mówi przewodniczący Solidarności Taksówkarzy Zawodowych Paweł Saturski. Taksówkarze apelują do rządu o zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uczą się tworzenia inicjatyw społecznych, ale też odpoczywają. Młodzi z różnych rejonów Ukrainy przyjechali do Polski na wakacje. Tygodniowe warsztaty organizuje dla nich Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenie Solidarności Globalnej.
4: W tym roku zaprosiliśmy grupkę z Pustomy, Drohobycza i Zaryczan do siebie tutaj do Lublina w ramach warsztatów rozwojowych. Więc i nauka, i rekreacja.
1: Mówiła Aneta Adamczuk z lubelskiego wolontariatu. Polsko-ukraińskie spotkania potrwają do niedzieli.
5: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Kiedy tak naprawdę zaczyna się urlop? Dla jednych dopiero po dotarciu do celu, dla innych dopiero wtedy, gdy uda się przestać myśleć o pracy. Okazuje się, że z tym wielu Polaków ma problem.
6: Jeszcze kołtają myśli w głowie, praca, dom, urlop. To jeszcze nie jest odpoczynek taki pełny. Musimy poczekać kilka dni, żeby się zrelaksować i poczuć, że jesteśmy w końcu wolni i daleko od domu.
5: Podobnego zdania są także inni. Jak przyznają, przez lata pracy trudno całkowicie odciąć się od obowiązków, nawet podczas wyjazdu.
7: Bo ja pracowałem w prywatnej firmie, także musiałem nawet na urlopie być jakoś tam pod telefonem.
5: Choć wakacje kojarzą się z beztroską, wielu z nas potrzebuje kilku dni, by naprawdę poczuć, że odpoczywa. Wojsko Polskie zachęca młodych do udziału w kolejnej edycji programu Wakacje z Wojskiem. Osoby w wieku od 18 18 do 35 lat mogą wziąć udział w 27-dniowym szkoleniu, podczas którego nauczą się m.in. strzelania, taktyki i survivalu. W Głogowie najbliższy turnus odbędzie się od 17 sierpnia do 12 września w 4. Głogowskim Batalionie Inżynieryjnym. Uczestnicy otrzymają też wynagrodzenie w wysokości około 6,5 tysiąca złotych brutto. Z nami dzisiaj aura w kratkę. Na niebie mamy trochę słońca i trochę chmur. Możliwe cały czas są przelotne opady deszczu. Termometry wskazują do 21 stopni Celsjusza. Wiatr jest umiarkowany.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Skoro było do jednoosobowej działalności gospodarczej w wiadomościach, to wita Was jednoosobowa działalność prezenterska, czyli Tomek Waloszczyk do 13:00.

0: 20 minut po 12, już 21 nawet, no to tam się pożegnali w polityce, rozeszli się, rozłamali się, rozpadli się. Ale to tak na marginesie, bo gdyby ktoś tam czekał na najciekawsze, najważniejsze informacje, to nadmieniam, ale zupełnie inna informacja i to jest dopiero. Jennifer Lopez dzisiaj obchodzi urodziny, Waiting for Tonight. Przepraszam, wakacyjna historia, nie ma dzisiaj Marka Sierockiego, ale postaram się w jego imieniu opowiedzieć chwilę, może nawet nie o samej karierze muzycznej i aktorskiej J.Lo, ale o tym, dlaczego tak wspaniale wygląda, bo to portale podkreślają. I teraz uwaga, najczęściej stawia na sałatki albo ryby z dodatkiem warzyw. Ważnym elementem jest picie dużej ilości wody, czyli hydration break co chwilę, a no, w końcu w Stanach mieszka, ale też bardzo zwraca uwagę na swoją jakość, kondycję skóry. Zresztą widzimy na zdjęciach, że cały czas fantastycznie się trzyma. Oby muzycznie tak dalej też. Jennifer Lopez obchodzi 57. Dobrze policzyłem. 57. Urodziny za nami w utworze Waiting for Tonight. A my gramy dalej. Abba, WLW i Ten Sharp You. To nasze najbliższe muzyczne plany w Radio Plus.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.

0: Biedronka.
1: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
3: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

25 minut pozostało do godziny 13. Tak mówimy cały czas, że góry, a tak w góry to w domyśle Zakopane, Tatry, no morze, jakieś tam jeziora oczywiście, Mazury, Warmia i tak dalej, ale są prawdziwe perełki, które, no ja bym powiedział tak troszkę omijamy może, chociaż gdzieś tam na Dolnym Śląsku się chwalą, że coraz więcej osób przyjeżdża właśnie na Dolny Śląsk. I tak, położenie i przyroda. Sudety przyciągają turystów. Czytam te cztery największe atuty. Bliskość granicy z Niemcami i Czechami to dla tych turystów, którzy z zagranicy przyjeżdżają. Są uzdrowiska. No i jest wspaniały też do zwiedzania Wrocław. No i właśnie w tamtą stronę. Może nie do Wrocławia, bo akurat dla Kasi to jest rodzinne miasto, ale do Zamku Książ i w okolice wybiera się Kasia Kozimor, Agnieszka Morawska. Pojechały, aby jutro mieć dla Państwa mnóstwo wspaniałych ciekawostek, żeby przenieść się oczami wyobraźni, bo ja też będę słuchaczem razem z Wami, żeby tam się właśnie przenieść na Dolny Śląsk i poznać te tajemnicze, fantastyczne podziemia, labirynty i to wszystko, co mieści się gdzieś tam głęboko ukryte, wspaniałe tajemnice Dolnego Śląska. Jutro od 10 na antenie Radia Plus. A my teraz spotkamy taki samotny dom, czyli budka suflera na antenie Radia Plus, a później Jennifer Page, to przeboje z nutą nostalgii. Mamy piątek, czekamy na weekend.

0: No to już piątek, zbliża się godzina 13. You can win if you want. Możesz wygrać, jeśli chcesz, ale nie mam żadnego przymusu. Już czujemy się weekendowo. Jak ktoś dzisiaj nie chce wygrywać, to może niech sobie już da spokój i odłoży plany na przyszły tydzień. Cały tydzień będzie od początku, od poniedziałku do piątku. Jak komu się nie udało wygrać, niech nie czuje się przegrany. Wygrani jesteśmy wszyscy, bo przed nami fantastyczny, mam nadzieję, weekend, chociaż pogoda w niektórych miejscach kraju cały czas taka lekko jesienna, taka ciepła jesień, można powiedzieć. A ja ciepło wszystkich żegnam, zapraszam do słuchania jutro od 10 z Dolnego Śląska naszego specjalnego programu, a w poniedziałek razem z Kasią Kozimor będziemy trochę podsumowywać to, co zdarzyło się w weekend już od rano od 6. Tymczasem Tomek Waloszczyk, do usłyszenia, jeszcze trochę pogramy, Chłopcy z Placu Broni, Beverly Craven, papa i miłego weekendu.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko 1,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 1,99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 zł za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Frakcja Morawieckiego wychodzi z PiS. Kaczyński mówi, że sami się wyrzucili. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę z powietrza, są zabici i ranni. Jürgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być trzęsienie ziemi w polskiej polityce. Rozłam w PiS stał się faktem. Jarosław Kaczyński ogłosił wyrzucenie z partii grupy ponad 30 posłów, tych, którzy nie złożyli oświadczenia o rezygnacji z udziału w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nazywa to rezygnacją z członkostwa w partii.
2: Około 30 kilku posłów naszej formacji zrezygnowało z członkostwa. W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
1: Jarosław Kaczyński podkreślił, że politycy PiS-u znali konsekwencje.
2: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię. Oczywiście na to zgody w żadnym wypadku być nie mogło.
1: A to wszystko po ultimatum: albo Stowarzyszenie Morawieckiego, albo partia. Wyrzuceni politycy to oprócz byłego premiera m.in. Michał Dworczyk, Szymon Szynkowski-Welsenk czy Piotr Müller.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 5 osób nie żyje, 9 zostało rannych. Rosjanie ostrzelali Słowiańsk na wschodzie Ukrainy. 2 bomby lotnicze zrzucono na bloki mieszkalne. Rosja ponownie zaatakowała też Kijów. W ciągu 10 minut uderzono tam 12 rakietami. Według wstępnych informacji są ranni. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przyszłym tygodniu poleci do Stanów Zjednoczonych. Ma uczestniczyć w pogrzebie senatora Lindsey'a Grahama w Waszyngtonie. Prawdopodobnie spotka się też wtedy z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
0: Wiadomo. Radia Plus.
1: Od kilku dni ceny na stacjach paliw ponownie idą w górę. W Warszawie za litr benzyny 95 trzeba zapłacić nawet 7,40, w Lublinie około 20 groszy mniej. Diesel miejscami zbliża się już do 8 zł za litr. Jest coraz gorzej, mówią lubelscy kierowcy.
3: Trochę za wysokie są. Porażka.
4: Ceny paliwa się zmieniają z dnia na dzień. Nie ma co się nastawiać na jakąś stabilizację w tej materii.
3: Mam takiego kolegę, który mówił, że ograniczył wyjazdy.
5: Dość sporo.
6: Boli. Nie ukrywam, nie jeżdżę. Wolę rower.
7: Tracę drogo. Nie wyrabiam.
1: Ceny paliw rosną przez zaostrzającą się wojnę Stanów Zjednoczonych z Iranem.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Na koniec coś ze świata sportu. Jürgen Klopp został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Wcześniej był trenerem m.in. Borussii Dortmund, gdzie pracował z Robertem Lewandowskim, Kubą Błaszczykowskim i Łukaszem Piszczkiem. Później trenował piłkarzy z Liverpoolu, tam pracował z Kamilem Grabarą. Przez ostatnie 2 lata Jürgen Klopp pracował dla Red Bulla.
8: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Pomimo trwających wakacji do ZUS-u wpływają już wnioski rodziców o wyprawkę szkolną. Dzięki temu, że składa się je elektronicznie, opiekunowie dzieci nie mają najmniejszych problemów z tym, żeby wysyłać je nawet w czasie urlopu.
9: Wnioski o wyprawkę szkolną można składać do nas tylko i wyłącznie elektronicznie. Tak jest od początku funkcjonowania tego programu. I wnioski można składać do 30 listopada, ale ci, którzy już je wysyłają, już widzą pieniądze na swoim koncie.
8: Mówiła Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS-u w województwie dolnośląskim. Od początku lipca do ZUS wpłynęło już prawie 1 400 000 wniosków. Dotyczą one ponad 2 milionów dzieci. Zakład wypłacił do tej pory niemal 173 miliony złotych. 26 lipca na Górze Świętej Anny odbędą się tradycyjne uroczystości odpustowe. W programie zaplanowano mszę świętą w kaplicy o godzinie 14 oraz o 16 na zboczu góry, po której nastąpi uroczyste poświęcenie pojazdów. Wzorem lat ubiegłych podczas odpustu przeprowadzona zostanie loteria fantowa, w której główną nagrodą będzie rower ufundowany przez wójta gminy Żukowice. Czeka nas spokojna i ciepła połowa dnia. W regionie Głogowa temperatura bez zmian wciąż utrzymuje się na poziomie 22-23 stopni. Niebo będzie się miejscowo chmurzyć, ale będzie raczej słonecznie i bez opadów deszczu. Aura zachęca więc do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wiatr może delikatnie obniżać temperaturę odczuwalną, jest umiarkowany. Ciśnienie to 1016 hektopaskali.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Prawie 5 minut po godzinie 13:00, piątkowe popołudnie. Przed nami Bad Boys Blue, The Archies, będzie Perfect, będzie Simple Red. To muzyczni artyści na początek tej godziny.

Pasażerzy, 20 minut po 13. Jeden z największych przebojów początku lat 90. zespołu Simple Red i piosenka Stars z płyty o tym samym tytule, płyty, która zrobiła coś, czego później żadnemu innemu wydawnictwu nie udało się w Wielkiej Brytanii. Dwa lata z rzędu w 91 i w 92 to był najlepiej sprzedający się album na Wyspach. Słuchacie Radia Plus, bardzo chętnie sięgam po takie klasyki, to u nas przeboje z nutą nostalgii. W piątek po południu, no czy można sobie wyobrazić lepszy moment? Cały weekend przed nami. Mam nadzieję, że humory wam dopisują i cieszę się, że jesteście ze mną. Za chwilę będzie Madonna i Material Girl, a później po polsku klasyka Mniej niż Zero, Lady Punk, to moje kolejne propozycje.

0: reclamă.
1: W Leroy wałkujemy temat fart. Bo teraz w klubie mamy akcje na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz, farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

0: Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Głogów. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodo.

Dwie minuty po wpół do drugiej. To Radio Plus i przeboje z nocą nostalgii Lady Punk i mniej niż zero. No, na całe szczęście mniej niż zero to nie ma w lipcu, ale mniej niż 20 stopni na termometrach. To i owszem, zdarzało się w tym tygodniu. Na całe szczęście weekend ma być nieco ładniejszy. Nie w całej Polsce, ale szczególnie na zachodzie, na północy. Niedziela za to będzie bardzo ciepła, a w poniedziałek ma się znowu zrobić chłodniej. No, przy takiej pogodzie i takiej temperaturze wypoczynek gdzieś nad wodą raczej jest taki sobie, ale taka pogoda może zachęcać do zwiedzania. I my właśnie będziemy jutro zwiedzać od 10 do 16. Specjalny program Radia Plus z Zamku Książ. Na miejscu będzie Agnieszka Morawska, będzie Kasia Kozimori i będą oprowadzały po zamku, a także będą opowiadać o szlaku tajemniczych podziemi. Piękne miejsce. Nie byłem. Mam zamiar w tym roku się wybrać, a jak wy macie ochotę, aby wam sprezentować wejściówki na ten szlak albo weekend w Zamku Książ, to zapraszam na naszą stronę radioplus.pl, bo tutaj już można zgłaszać się do naszej zabawy. Wystarczy nas przekonać, dlaczego chcecie zwiedzać tamte miejsca i kogo zabierzecie ze sobą na weekend do Zamku Książ. Specjalny formularz jest już dostępny na stronie radioplus.pl, a szansa na prezenty od poniedziałku. Czekamy na wasze zgłoszenia. Teraz zaśpiewają Sara Brightman i Andrea Bocelli.

0: za kwadrans, godzina 14, fantastyczny przebój Chrisa Ree. Za moment zagram wam spokojnie, nastrojowo, melancholijnie, nostalgicznie, bo to przecież przebój jest tą nostalgii. Killing Me Softly pojawi się, później będzie za to tanecznie Baltimora i Tarzan Boy. Taki przedsmak tego, co dzisiaj po 20, bo przecież Marek Sierocki tradycyjnie w piątki od 20 miksuje popularne taneczne przeboje.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To jest refren z tych, które można sobie po prostu pod nosem ponucić, bo tutaj fantastyczny ten motyw, który doskonale wszyscy znamy, nadaje się idealnie do nucenia, śpiewania. Tarzan Boy, Baltimora na finał tej godziny. Za 3 minuty godzina 14, o drugiej serwis informacyjny, a później kolejne piosenki Police pojawi się na początku. Every Breath You Take od tej piosenki zaczniemy.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Rozłam w PiS stał się faktem. Czekamy na komentarz Mateusza Morawieckiego. Podtopienia w Braniewie na Warmii przelały się zbiorniki retencyjne. Powiemy też o pielgrzymce cystersów z Krakowa na Jasną Górę. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest po wszystkim, mówi Jarosław Kaczyński, to koniec PiS w obecnym kształcie. Prezes partii ogłosił wyrzucenie ponad 30 posłów. To politycy, którzy nie zrezygnowali z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Za chwilę ma on skomentować te przełomowe wydarzenia w polskiej polityce, a w Sejmie śledzi je nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
2: Tak jest, dzień dobry. Jarosław Kaczyński podkreślił, że formalne wyrzucenie z partii tych ponad 30 posłów nastąpi w przyszły wtorek, ale nie podpisanie przez nich oświadczenia oznacza rezygnację z członkostwa w PiS-ie.
3: Jest, można powiedzieć, w jakimś sensie po wszystkim, no pewna formalność jeszcze musi być dokonana, bo my przestrzegamy statutu.
2: Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego skomentował już jeden z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego, europoseł Piotr Miller. Podkreślił, że żaden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus nie zrezygnował z członkostwa w PiS-ie i nie tego dotyczyły przedstawiane do podpisu oświadczenia.
1: A konferencja Mateusza Morawieckiego właśnie się rozpoczęła, do tego tematu będziemy jeszcze wracać. 3 miesiące aresztu dla pijanego kierowcy z A1-ki Krzysztofa K. W zeszłą sobotę zatrzymali inni kierowcy na autostradzie. Jechał slalomem i był kompletnie pijany. Mężczyzna miał też 2 zakazy prowadzenia pojazdów. Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
4: Chcę zaznaczyć, że takie przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do 12 lat, a także uzasadnioną obawą ucieczki lub ukrycia się przez podejrzanego, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
1: Wcześniej prokuratura nie wnioskowała o areszt wobec mężczyzny. Po interwencji prokuratora generalnego Waldemara Żurka stanowisko stracił zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu. Braniewo na Warmii walczy z żywiołem. Po ulewnych deszczach woda przelała się przez 2 zbiorniki retencyjne. Jeden na terenie jednostki wojskowej, drugi w centrum miasta. Zniszczone zostały skwer, chodnik i ścieżka rowerowa.
5: Wykorzystujemy agregaty pompowe. W ten sposób przypompowaliśmy wodę z akwenu do pobliskiego kanału odpływowego. Na miejscu ułożone zostały rękawy przeciwpowodziowe oraz około 500 worków z piaskiem. Dodatkowo rozłożono łącznie 8 zapór przeciwpowodziowych zabezpieczających drogę.
1: Mówił Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców Braniewa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wiążą szlak z tajemnicą Krzyża Chrystusa godzinkami i nieszporami. Grupa Mogilska od lat jest ważną częścią pierwszej pielgrzymki krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę. Cystersi z krakowskiej mogiły są prekursorami tego pielgrzymowania.
6: Rozpoczęła swoje pielgrzymowanie w lipcu w 1972 roku. To wtedy była Grupa Mogilska i od właśnie tamtego momentu można powiedzieć, że liczymy czas, historię naszej wspólnoty nowochódzkiej, która potem stała się elementem wspólnoty całej pielgrzymki krakowskiej na Jasną Górę.
1: Mówił ojciec Maciej Majdak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja Apostoła w Krakowie Mogile. Jeśli ktoś nie może iść na pielgrzymkę, może powierzyć swoje intencje w ramach duchowego pielgrzymowania. Zgłoszenia pod adresem pielgrzymka-krakowska@diecezja.pl.
7: Zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Karolina Stępień. Przez lata skrywało je brud i zniszczenia. Dziś centymetr po centymetrze spod ciemnych nawarstwień wyłania się wyjątkowe dzieło sztuki sprzed ponad 300 lat. W Kościele Bożego Ciała w Głogowie trwa 3. etap konserwacji epitafium Heleny Sophie von Frankenberg, jednego z najcenniejszych zabytków znajdujących się w świątyni, mówi ksiądz Stanisław Brassa.
8: Jest ona pochowana wraz ze swoim mężem i dzieckiem właśnie w krypcie, która dokładnie jest pod tą kaplicą Świętego Krzyża. Tym hrabina zmarła w 1709, ale sam nagrobek pomiędzy bliżej 1718 roku.
7: Prace prowadzą studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod okiem doświadczonych konserwatorów. Efekty już dziś robią ogromne wrażenie. Dziś w Centrum Kultury MOG w Głogowie odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa Sławomira Kuszczaka. Ekspozycja zatytułowana Zaklinanie rzeczywistości prezentuje najnowsze prace artysty inspirowane zmianami współczesnego świata i rozwojem nowych technologii. Początek wydarzenia o godzinie 18 w Galerii Edukacji Twórczej. Wystawę będzie można oglądać bezpłatnie do 30 sierpnia. Przed nami bardzo przyjemne, ciepłe popołudnie w Głogowie i okolicach. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą dziś 23 stopnie. Słońce będzie regularnie przebijać się przez chmury, a co najważniejsze, synoptycy nie przewidują żadnych opadów deszczu. Wieczór również zapowiada się spokojnie, wiatr z zachodu osłabnie, a temperatura po zmroku spadnie do 19 stopni.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Jest 6 minut po 14. Zaczniemy od Police, później będzie Nils Sedaka, Demono i Melanie Farmer. Dosyć spokojny początek godziny, później się rozkręcimy.

0: Na zegarze 22 minuty po 14, to jest Melanie Farmer, to jest Radio Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, to już ta pora, w piątek po południu, że pewnie ze dużo pracy nie myślicie tylko o tym, żeby już było wolno, żeby już było popołudnie i żeby zaczął się weekend, no ale skoro w pracy się siedzi, a jest trochę już luźniej, to można posurfować po internecie i tutaj powinniście zawinąć na naszą stronę radioplus.pl, bo tam jest specjalny formularz i tam można zgłosić się do naszej zabawy, w której do zgarnięcia jest m.in. weekend w Zamku Książ. Szczegóły na radioplus.pl. Zapraszam, zgłaszajcie się już teraz. Konkurs startuje w poniedziałek. Eric Carmen za moment, a później Bee Gees.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99, a polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów, aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.

pieczeniowo-kiszkoszowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach cena...

0: Nevian Sleeping and Living.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 390 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

Za 25 minut 15, tak jak kultowy dla muzyki amerykańskiej jest zespół Bee Gees, tak dla kina jest kultowa seria Gwiezdne Wojny. Ma wielu fanów na całym świecie, a niektórych bardzo zamożnych, bo jeden prawdopodobnie z takich fanów zapłacił, uwaga, aż prawie 4 miliony dolarów za rekwizyt z filmu, ale za to jaki rekwizyt? To była słynna odcięta dłoń Luke'a Skywalkera w jednym z filmów, dokładnie w Imperium kontratakuje. Była taka scena, kiedy miecz świetlny odcina tę dłoń, no i ona razem z mieczem świetlnym, który jest trzymany w tej dłoni, została sprzedana na aukcji właśnie za prawie 4 miliony dolarów. Chyba najdroższa dłoń w historii kina. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje całkowicie za darmo. Jak jesteście fanami, to naprawdę nie trzeba za to płacić. Pet Shop Boys, Go West już teraz. Później będzie IRL i Skóra. No i zaproszenie również pojawi się na jutro, bo jutro Radio Plus rusza w Polskę. Będziemy w Zamku Książę. Tam specjalny program, ale o szczegółach za parę chwil. Teraz Go West, a na zegarze już za 23 minuty, godzina 15.

0: to oczywiście ARL i Skóra na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. A już jutro po 10:00 słyszymy się prosto z Zamku Książ, gdzie będą Agnieszka Morawska i Kasia Koźmor. Stamtąd specjalny wakacyjny program Radia Plus. Będzie o samym zamku, będzie o szlakach podziemnych, zabytkach, które można tam oglądać. A jak już posłuchacie, to wejdźcie na radioplus.pl i weźcie udział w naszej zabawie, w której do wygrania jest właśnie weekend w Zamku Książ. Wszystkie szczegóły na radioplus.pl. Za chwilę Enia, a na zegarze za 14 minut 15.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę polska marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a morele kilogram jedynie 6,99. Tak, morele kilogram 6,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: uprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: na antenie Radio Plus gramy wam takie wakacyjne przeboje, bo to jest lato, to nostalgii. 3 minuty zostały do 15:00. Najważniejsze informacje już za chwilę. Dużo dzieje się w polskiej polityce, więc dowiecie się u nas, jak wygląda sytuacja, a później wrócimy do muzyki. Nic nie może wiecznie trwać. Anna Jantar na początku następnej godziny, tuż po 15:00. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest jeszcze czas na porozumienie, mówi Mateusz Morawiecki po rozłamie w PiS. Strzelanina w Zielonej Górze, za chwilę szczegóły. Będzie też zaproszenie do Lublina na Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mateusz Morawiecki zabiera głos po rozłamie w PiS i zapewnia: do ostatniej chwili walczyliśmy o jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości. Były premier i jego stronnicy nie zrezygnowali ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus, mimo partyjnego ultimatum. W związku z tym Jarosław Kaczyński ogłosił, że ponad 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS. Konferencji Mateusza Morawieckiego w Sejmie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Były szef rządu zapewniał, że do końca walczył o jedność w PiS-ie i że jeszcze dziś rano wysłał listy do prezesa z kolejnymi propozycjami. Znów usłyszeliśmy o intrygantach, którzy chcieli Mateusza Morawieckiego i jego ludzi z partii właśnie wypchnąć. Wiemy też, ilu tych ludzi ostatecznie jest.
3: Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów.
2: Padły też pytania o nową partię i klub parlamentarny. Były premier odpowiedzi w tych sprawach jednak unikał i zaznaczał, że te kwestie muszą zostać jeszcze przedyskutowane.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Strzelanina przy osiedlu Zacisza w Zielonej Górze. Napastnik zaatakował 3 rowerzystów. Jedna osoba trafiła do szpitala, ale jej życiu nic nie zagraża, mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.
4: Doszło do awantury pomiędzy 3 rowerzystami a osobą pieszą. Pieszy wyciągnął broń. Ze wstępnych ustaleń wynika, że była to broń czarnoprochowa i doszło do postrzelenia jednego z rowerzystów, który z raną trafił do szpitala, gdzie został poddany zabiegowi.
1: Chwilę przed atakiem anonimowe ostrzeżenie przed podejrzanym mężczyzną trafiło do sieci. Napastnik może usłyszeć zarzuty. 8 000 złotych mandatu i 23 punkty karne to kara dla kierowcy, który zawrócił na trasie S3 i jechał pod prąd korytarzem życia pomiędzy Szczecinem a Goleniowem.
5: Policjanci otrzymali od świadka informację o 27-letnim kierującym, który stojąc w zatorze drogowym na drodze ekspresowej S3 zawrócił i pojechał pod prąd korytarzem życia aż do zjazdu do miejscowości Kliniska Wielkie. Funkcjonariusze szybko ustalili sprawcę.
1: Mówiła Martyna Kowalska z policji w Goleniowie. Mężczyzna otrzymał 2 mandaty za jazdę pod prąd na ekspresówce oraz za przejazd drogą pojazdów uprzywilejowanych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W tę niedzielę 6. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych na uroczyste obchody zaprasza Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. W programie są msza święta, koncert i spotkanie integracyjne. Papież Leon XIV napisał list z okazji tego dnia, mówi prezes Stowarzyszenia Misericordia, ksiądz Tadeusz Pajurek.
6: Zachęcał młodych ludzi, aby ich odwiedzali, aby wspierali. Bóg poprzez proroka Izajasza mówi: ja nie zapomnę o tobie. My chcemy zapytać się, czy my nie zapomnimy o osobach starszych, którzy mieszkają obok nas, których nieraz spotykamy na ulicy, w autobusie, ale zwykła życzliwość sąsiedzka jest bardzo dużą pomocą.
1: Szczegółowy program niedzielnych obchodów jest na stronie internetowej Archidiecezji Lubelskiej.
7: Wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień, zapraszam. Już jutro kolejny koncert z cyklu tegorocznej edycji popularnego cyklu Fontanny z kulturą. Wydarzenie odbędzie się w Parku Słowiańskim, a w przypadku deszczu zostanie przeniesione do Miejskiego Ośrodka Kultury. Program imprezy wykracza daleko poza same występy muzyczne, mówi kierownik Centrum Kultury Dorota Drost.
8: Od godziny 16 startuje nasza gra terenowa, rodzinna. To będzie specjalna trasa z niespodziankami. Potem na godzinę 17 zapraszamy w soboty mamę z dziećmi, plenerek malarski dla najmłodszych. Potem oczywiście tańczymy z Pablito i to będzie taki wstęp do koncertów.
7: Organizatorzy przypominają, że na grę terenową oraz plenerek malarski obowiązują wcześniejsze zapisy. Od 24 do 26 lipca na górnym tarasie przy Domu Zdrojowym w Świeradowie-Zdrój odbędzie się pierwsze wydarzenie z cyklu Lato na Dolnym Śląsku. Na mieszkańców i turystów czekać będą bezpłatne atrakcje dla dzieci, strefa wypoczynku kolei dolnośląskich, ale także dolnośląscy producenci, w tym degustacja. Będzie można spróbować m.in. zupy rybnej oraz paprykarzu przygotowanego z ryb słodkowodnych ze stawów milickich. Przed nami udana i bezdeszczowa końcówka dnia. Przez najbliższe godziny na niebie utrzyma się umiarkowane zachmurzenie z dużą ilością słońca. Temperatura oscyluje wokół 23 stopni. Nadchodzący wieczór sprzyja wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Będzie pogodnie, a chłodniejsze zachodnie podmuchy wiatru zaczną całkowicie cichnąć. Ciśnienie jeszcze będzie spadać. Teraz wynosi 1016 hektopaskali.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
9: Prawie 6 minut po 15 zaczynamy od piosenki Anny Janter. Później będzie Michael Jackson i Brian Ferry.

0: 20 minut po trzeciej. Prawie już koniec dnia pracy, no chyba, że ktoś w ogóle o 15 skończył, ale raczej pewnie koło 16 czy 17 będzie ten koniec i rozpocznie się weekend. Mam nadzieję, że nastroje wam dopisują. Mariah Head, One Night in Bangkok, już za chwilę, a później ABBA w Radio Plus.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
4: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
4: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
13: No i co, Barbara, co?
12: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert
14: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
15: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
14: Bierzemy. Buen provecho.
16: A to co?
15: No, owoce, ale morza.
17: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
18: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
19: Po reklamie.
20: Radio

0: Szlak tajemniczych podziemi w Radiu Plus.
1: Brzmi zachęcająco, no to koniecznie jutro musicie być z nami, bo na taki szlak tajemniczych podziemi wyruszą Agnieszka Morawska i Kasia Kozimur. One będą w Zamku Książ. Stamtąd specjalny wakacyjny program Radia Plus. Będzie mowa oczywiście o samym zamku, ale także o szlaku podziemi Dolnego Śląska. Mnóstwo ciekawych historii, mnóstwo tajemnic związanych z tamtymi okolicami. To jest fantastyczny pomysł na to, żeby wyjechać na przykład na weekend i tam spędzić czas. No ale gdzie pojechać, co zobaczyć? O tym wszystkim dowiecie się już jutro po godzinie 10, kiedy z Zamku Książ program prowadzić będą Agnieszka i Kasia. Zapraszam, zachęcam, żebyście sobotę spędzili z nami, z Radiem Plus. Oczywiście nie zabraknie także wakacyjnych przebojów. Oto jeden z nich, Budka Suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz? A później będzie Mango Jerry.

0: Ach, te lata 80. Kochamy je i często piosenki właśnie z tamtej fantastycznej dekady trafiają na antenę Radia Plus, a chyba największym wielbicielem lat 80. w Radiu Plus jest Marek Sierocki. Szczególnie tych tanecznych klimatów i ich nie zabraknie dzisiaj po godzinie 20, bo u nas prywatka wakacyjna, a że początek weekendu, to myślę, że będzie okazja nie tylko posłuchać, ale może i się pobawić. Po 20 miks popularnych tanecznych przebojów od Marka Siereckiego. Za kwadrans 16, za chwilę Tina Turner.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
9: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: No pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
12: O, mechanik idzie.
13: Mamma mia, el compressor.
14: Facciamo subito, sì?
15: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
16: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
17: Ten rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
18: Barbara, łatwa kasa?
19: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
19: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
20: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
21: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

0: Mambo Number 5, Lubega na antenie Radio Plus na finał tej godziny za 3 minuty 16. Za chwilę najważniejsze informacje, a później kolejne przeboje i kolejne nasze propozycje. Zapraszam, zachęcam, zostańcie z Radiem Plus, rozpocznijcie z nami weekend.
1: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Wyciągnąłem rękę do prezesa PiS, mówi Mateusz Morawiecki, po rozłamie partii. Potężne ataki Rosjan na Ukrainę, są zabici i ranni. Startuje Ekstraklasa o 18:00, mecz Wieczysta Radomiak. Minęła 16:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów to stronnicy Mateusza Morawieckiego. Były premier zabrał głos po rozłamie w PiS. On i jego współpracownicy mimo ultimatum Jarosława Kaczyńskiego nie zrezygnowali ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Do końca walczyliśmy o jedność, zapewnia Mateusz Morawiecki.
2: My jesteśmy dzisiaj tym zaskoczeni. Wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować, bo jeszcze parę godzin temu wyciągnąłem rękę do pana prezesa, przekazałem mu list osobiście przeze mnie napisany.
1: W podobnym tonie wypowiadają się współpracownicy byłego premiera, m.in. Olga Semeniuk-Patkowska, która w Prawie i Sprawiedliwości jest od 15 lat.
3: I po tych 15 latach dostałam ultimatum. Ultimatum polegało na 7-dniowym okienku podpisania dokumentu lojalnościowego. Nikt mi tej partii serca nie jest w stanie wydrzeć. Ale wiemy jedno, że polityka to sztuka i umiejętność robienia tego, co możliwe.
1: Formalnie wykluczenie frakcji Morawieckiego z PiS ma nastąpić we wtorek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 10 osób nie żyje, a prawie 100 zostało rannych. Rosjanie ostrzelali ukraińskie fabryki zbrojeniowe pod Kijowem. Dziś zaatakowali też Słowiańsk na wschodzie kraju. Tam życie straciło 5 cywilów, a 9 osób jest rannych.
4: Supruga сьогодні день рождения, 50 лет.
1: Jechaliśmy samochodem w 4 osoby. Ci, którzy siedzieli po lewej, przeżyli. Córka jest w szpitalu. Żona nie żyje, a teściowa walczy o życie.
4: Teściowa jeszcze żywa, poka w bolnicy, nie znaju, wyżywa, nie wyżywa.
1: W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzone zostały też bloki mieszkalne i budynek konsulatu Łotwy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Coraz więcej agresji na drogach. Kierowcy masowo wysyłają zgłoszenia na policyjne skrzynki Stop Agresji Drogowej.
5: Byłem świadkiem, że gdzieś tam jeden na drugiego z pięściami.
6: Jeżdżą wypasionymi furami, jakieś BMW. Nie daj Boże, jak człowiek na ten samochód zatrąbi. Potrafią wyjść z jakimś, nie wiem, kijem, grożą.
5: Zajeżdżają drogę, mrugają światłami, tak, uważają, że po prostu kierowcy ciężarówek powinni na przykład nie jeździć w ogóle.
7: Proszę mi wierzyć, że nie jeździ się bezpiecznie.
8: Gestykulacja za kierownicą też jest taka bardzo agresywna. Krzyczą, wyzywają.
9: To powoduje wypadki, myśli pani?
8: Myślę, że tak.
1: Z kierowcami w Katowicach rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Zdaniem ekspertów powodem przybierającej na sile agresji jest pogarszająca się kondycja psychiczna społeczeństwa.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Beniaminek, Wieczysta Kraków kontra Radomiak. Radom to spotkanie otworzy dziś kolejny sezon piłkarskiej Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek za 2 godziny w Radomiu.
10: Myślę, że Wieczysta będzie na pewno takim kolorytem w Ekstraklasie, bo o Wieczystej, o tego, że jest nudnym klubem, na pewno powiedzieć nie można, więc nudy w tym sezonie Ekstraklasy nie będzie.
1: Mówił dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. W drugim dzisiejszym meczu Legia Warszawa na wyjeździe zagra z Pogonią Szczecin.
10: Nie sądzę, żeby Legia była faworytem do Mistrzostwa Polski. Nie sądzę, żeby była faworytem nawet do pucharów. Natomiast oni muszą o te puchary walczyć, bo to jest absolutnie, no tak jakby na pustyni walczyli o wodę.
1: Mecz Legia-Pogoń dziś o 20:30.

Piątkowy wieczór w Głogowie i okolicach zapowiada się bardzo spokojnie. Zachmurzenie będzie raczej małe, więc czekają nas pogodne godziny. Nadchodząca noc również będzie pogodna i bez opadów, ale zrobi się rzeźko. Termometry w naszym regionie wskażą minimalnie 12 stopni powyżej zera. Teraz wskazują około 21 stopni. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni. Dzień dobry w piątek, dzień, w którym większość ludzi rozpoczyna weekend, a my już teraz rozpoczynamy wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Przy mikrofonie Karolina Stępień. Zaraz po piosence opowiem o pierwszych tematach dzisiejszego programu. Zostańcie więc przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Rozpoczynamy piątkowy wakacyjny magazyn reporterów Miasto żyje latem. Dzisiaj na początek ostrzeżenie przed barszczem sosnowskiego.
2: Roślina ta charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem, bardzo dużą biomasą, czyli wysokimi pędami, nawet do 3-4 metrów wysokości, które odrastają każdego roku z podziemnych kłączy.
1: Następnie zaproszenie, bo powiemy kilka słów o jarmarku świętego Dominika, który już jutro startuje w Gdańsku.
3: Na pewno nie jest wszystko gotowe, trwają przygotowania i w tej chwili rozstawiane są leżaki, które będą na dziedzińcu klasztoru. To będzie taka strefa wytchnienia u dominikanów, a więc z tego gwaru jarmarku będzie można przejść przez furtkę od ulicy Pańskiej i doświadczyć odrobiny więcej ciszy, spokoju.
1: A tę godzinę zakończymy tradycyjnie informacjami z Watykanu, bo właśnie na koniec pierwszej części magazynu usłyszymy na antenie Radia Plus Głogów dziennik Radia Watykańskiego i tak właśnie prezentuje się pierwsza część naszego dzisiejszego programu i zaraz po muzycznej przerwie zapraszam już na pierwszy materiał. Zostańcie z Radiem Plus Głogów.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Ma okazałe liście, białe baldachy kwiatowe, które przypominają koper i osiąga nawet 4 metry wysokości. Mowa o barszczu sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco. Ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, gdzie najczęściej występuje i dlaczego jest to tak niebezpieczna roślina. Więcej o tym Kamil Lewera.
2: Barszcz sosnowskiego to roślina, którą łatwo pomylić z koprem włoskim lub innymi roślinami z rodziny selerowatych. Różni się jednak rozmiarem i tym, że jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia, a nawet życia. Sprowadzono go do Polski z Kaukazu w latach 50. i 70. XX wieku, mówi doktor nauk przyrodniczych Piotr Grochowski.
3: To roślina zaciągnięta od nas ze wschodu. Kilkadziesiąt lat temu wymyślono pomysł, aby wykorzystywać na szeroką skalę barszcz sosnowskiego jako paszę dla zwierząt. Przede wszystkim dla krów. Roślina ta charakteryzuje się bardzo szybkim wzrostem, bardzo dużą biomasą, czyli wysokimi pędami, nawet do 3-4 metrów wysokości, które odrastają każdego roku z podziemnych kłącz, ponieważ jest to bylina, czyli roślina wieloletnia. Niestety po ściągnięciu tej rośliny do Polski ze Związku Radzieckiego, uprawa tej rośliny wymknęła się spod kontroli. Oczywiście już jej się nie uprawia na pasze, ale to wymknięcie się spod kontroli prawidłowej uprawy spowodowało, że roślina się rozprzestrzenia w całym naszym kraju.
2: Aktualnie barszcz sosnowskiego jest w okresie kwitnienia i stwarza największe zagrożenie. Szczególnie niebezpieczny jest podczas upałów, a największe zagrożenie kryje się w soku tej rośliny, podkreśla Kamil Blask z nadleśnictwa.
4: Okres lipca jest takim okresem, kiedy właśnie ta roślina jest najbardziej niebezpieczna, bo to jest właśnie okres kwitnięcia tej rośliny. Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do 2-3 stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne. Ona jest bardzo ekspansywna, bardzo żywotna. Nawet pozostawienie jednej małej siewki powoduje to, że ona się szybko rozrasta, trudna do opanowania i cały czas trzeba ją mieć pod kontrolą.
2: Co ważne, do barszczu sosnowskiego nie można się zbliżać, a już absolutnie go dotykać, apeluje Aneta Mokosa z sanepidu.
5: Włoski znajdujące się na tej roślinie na liściach i łodygach wydzielają toksyny, które przenoszone na mniejsze lub większe odległości mogą doprowadzić do poparzenia skóry i to jest właśnie taka rzecz najgroźniejsza. Poparzenia skóry, te podrażnienia skóry mogą wystąpić od kilku godzin po poparzeniu do nawet kilku dni. Dlatego też jeśli zobaczycie Państwo w swoim terenie taką dużą roślinę wyglądającą jak przerośnięty koper, tylko sięgającą do 5 metrów z takimi

0: Jednocześnie, jeśli roślina jest naprawdę bardzo mała, można użyć tak podstawowego narzędzia, jakim jest szpadel, łopata i po prostu ją wykopać. To jest najskuteczniejsza metoda i też ekologicznie bezpieczna, bo nie używamy żadnych środków chemicznych. Częstym błędem jest koszenie barszczu. Ludziom wydaje się, że po skoszeniu problem zniknie. Natomiast no niestety tak to nie działa, ponieważ roślina bardzo szybko odrasta i tak jak wspomniałem wcześniej, szybciej wytwarza kwiat, tym samym szybciej powstają nasiona i roślina się wtórnie wysiewa i znów nasiona zasilają bank nasion w glebie.
1: Miejsca występowania barszczu sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej www.mapa.barszcz.edu.pl. Kamil Lewera, Radio Plus.
2: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.

0: Krzysiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
10: Wymiana ciosów i wzajemne oskarżenia o rozbijanie PiS. Największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
9: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
11: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
12: Panie Pascalu, no jakby to...
11: A widziała pani?
12: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
11: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
12: No i z darmo.

0: Expert.pl. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Jutro rusza gdański jarmark świętego Dominika. To tradycja rozpoczęta 766 lat temu, którą zapoczątkowali gdańscy dominikanie. Dziś to jedno z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń plenerowych w Europie. Czasu do rozpoczęcia coraz mniej, a przygotowania jeszcze trwają. Wystawcy szykują swoje stoiska, a dominikanie przygotowują klasztor do jarmarkowych wydarzeń. Na miejscu rozmawiała dziś z nimi Anna Klonowska.
2: Spaceruję właśnie ulicami, które już jutro wypełnią się tysiącami mieszkańców i turystów. Dziś zamiast gwaru kupujących słychać odgłosy rozstawianych stoisk. Mijam wystawców z biżuterią, ceramiką, rękodziełem i regionalnymi przysmakami. A to tylko niewielki fragment, bo podczas tegorocznego jarmarku swoje produkty będzie oferować blisko 700 wystawców. Jak wyglądają ostatnie godziny przed wielkim otwarciem? Czy wszystko jest już dopięte na ostatni guzik? Sprawdziłam to na miejscu. To jak idą ostatnie przygotowania?
3: No na razie jest dość ciężko, zamieszanie. Staramy się tutaj wszystko poukładać i żeby już wszystko było jutro gotowe.
2: A jak nastawienie w tym roku?
4: Bardzo dobre. Mamy nadzieję, że turyści dopiszą, ale też mieszkańcy. Pogoda na razie dopisuje, więc fajnie.
5: Jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności. Także bardzo dużo nas to pracy kosztowało, ale my lubimy swoją pracę, bo to jest rękodzieło jest jednak dla człowieka z powołania.
6: Cała zima była przepracowana i teraz możemy się wystawić.
2: A pierwszy raz się wystawiacie?
6: Nie, my już 10. raz. 10. raz, tak. Mama tutaj przygotowuje biżuterię z minerałów, z bursztynu, z pereł.
2: A gdyby odwiedzający mieli zobaczyć taki jarmark od zaplecza, to co by ich zaskoczyło?
7: Mój warsztat pracy, bo oprócz sprzedaży zajmuję się też produkcją. I siedzę sobie tutaj pod stołem, wydaję różne dziwne dźwięki i to budzi duże zainteresowanie u klientów. Chętnie by to zobaczyli, jak to wygląda.
2: Choć cała uwaga skupia się teraz na jarmarkowych stoiskach, w ich sąsiedztwie działają sklepy i lokale, które są tam przez cały rok. Czy w czasie jarmarku da się tam odczuć większy ruch i czy wpływa to na ich codzienną działalność?
8: Ludzi jest niby więcej troszeczkę, tylko że klienci, którzy stricte chcą kupować na jarmarku, to szukają budy na jarmarku. A my jako z boku, nie zawsze to się przejawia na wyższy ruch, chociaż siłą rzeczy, jeśli tych klientów jest o 80 czy 100% więcej, to ktoś tam wejdzie siłą rozpędu. Bardzo zmuszonego ruchu nie odnotowujemy jako tutaj handlarze poboczni.
9: Oczywiście, że się zwiększa, bo więcej zwiedzają jarmark, również nas. Też poznajemy różnych takich twórców, którzy tutaj wystawiają swoją produkcję i też przychodzą do nas, proponują swoje produkcje. Uwielbiam ten okres, naprawdę. To już mój 11. jarmark.
2: Nie można zapomnieć, że jarmark swoje korzenie ma u gdańskich dominikanów. Oni również przygotowują się na nadchodzące tygodnie i zapraszają do przekroczenia progów klasztoru, mówi przeor ojciec Michał Osek.
10: Na pewno nie jest wszystko gotowe, trwają przygotowania i w tej chwili rozstawiane są leżaki, które będą na dziedzińcu klasztoru. To będzie taka strefa wytchnienia u dominikanów, a więc tego gwaru jarmarku będzie można przejść przez furtkę od ulicy Pańskiej i doświadczyć odrobiny więcej ciszy, spokoju. Tutaj jest taki zaułek malutki, klasztorny, który będzie w czasie jarmarku taką przestrzenią do wypoczynku.
2: W klasztorze nie zabraknie wydarzeń, które nawiązują do duchowych korzeni jarmarku.
10: Zapraszamy na zwiedzanie kościoła. On odbywa się kilka razy w ciągu tygodnia. Także przygotowaliśmy bardzo ciekawy, taki prestiżowy festiwal muzyki barokowej Let's Barok. To będzie bardzo ciekawe wydarzenie. Poza tym zaplanowane są koncerty organowe z udziałem zagranicznych gości oraz koncerty organowe muzyki filmowej.
2: Dziś kończą się przygotowania, a już jutro Gdańsk na kilka tygodni stanie się tętniącym życiem sercem jarmarkowych emocji. Anna Klonowska, Radio Plus.
1: Uroczyste otwarcie jarmarku odbędzie się jutro o godzinie 12 przy dworze Artusa, a w musicalowej formie wystąpią na nim tancerze i akrobaci. Jarmark potrwa do 16 sierpnia i w tym czasie odbędzie się na nim ponad 200 wydarzeń towarzyszących, a harmonogram można znaleźć na stronie internetowej jarmarku.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: A po przerwie, przypomnę, usłyszymy na naszej antenie Dziennik Radia Watykańskiego. Jest on nadawany od poniedziałku do piątku jako ostatni materiał magazynu reporterów Radia Plus Głogów, bo właśnie zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego programu, więc już teraz zapraszam do wysłuchania Dziennika zaraz po przerwie. Zostańcie przy odbiornikach.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. W sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dziękuję za pańską troskę o Kościół i społeczeństwo, napisał papież w telegramie do prezydenta Włoch. Leon XIV jest blisko ubogich, odkąd mieszka w Pałacu Apostolskim, ma ich pod oknami swego apartamentu, mówi papieski jałmużnik arcybiskup de San Martin. Muzea Watykańskie odrestaurowały relikwiarz świętej Agaty. To jedna z najważniejszych męczennic antycznego kościoła. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Przebywający w Castel Gandolfo papież przesłał telegram do prezydenta Włoch. Sergio Mattarella obchodził wczoraj 85. urodziny. Leon XIV podziękował mu za stałą troskę o życie kościoła i społeczeństwa we Włoszech. Zapewnił prezydenta o swojej modlitwie za wzniosłe zadanie pełnione w służbie narodowi włoskiemu. Powierzył go wstawiennictwu patronów Włoch, świętego Franciszka z Asyżu i świętej Katarzyny Sieneńskiej. Odkąd Leon XIV zamieszkał w Pałacu Apostolskim, bliżej ma też do ubogich, są tuż pod oknami jego apartamentu, mówi nowy papieski jałmużnik, arcybiskup de San Martin. Podkreśla, że wszyscy papieże zawsze pomagali ubogim. To stały element ich misji.
2: Arcybiskup de San Martin jest jałmużnikiem od marca. Zastąpił na tym stanowisku kardynała Krajewskiego. Leon XIV powierzył tę ważną misję jednemu ze swoich najbliższych współbraci. Znają się od 25 lat. Żyli w tej samej augustiańskiej wspólnocie. Arcybiskup podkreśla, że dla Leona XIV posługa ubogim jest bardzo ważna. Główne ośrodki pomocy znajdują się bezpośrednio pod oknami papieskich apartamentów. W jego imieniu potrzebującym pomaga jałmużnik, ponad 120 wolontariuszy, a także 12 diakonów stałych.
1: Arcybiskup de San Martin podkreśla, że pilnym zadaniem jest rozwój duchowego wymiaru posługi. Trzeba postawić w centrum Chrystusa, a nie samych siebie i nasze cnoty, dodaje papieski jałmużnik.
0: Wiadomości ze świata.
1: Piękno prowadzi do wiary, podkreślił metropolita Katanii arcybiskup Luigi Renna podczas prezentacji odrestaurowanego relikwiarza świętej Agaty. Dla mieszkańców sycylijskiego miasta nie była to jedynie prezentacja efektów prac konserwatorskich, lecz ponowne spotkanie z patronką, która od wieków jest dla nich znakiem nadziei i orędowniczką w chwilach największych prób, mówi arcybiskup Renna.
3: To oblicze jest bardzo wyraziste, niemalże do nas przemawia. Widzimy w nim powagę i wyrazistość osoby, która upodobniła się do Chrystusa i która już teraz uczestniczy w tajemnicy Jego chwały i zmartwychwstania. Ten relikwiarz przypomina nam o chrześcijańskim świadectwie świętej Agaty. Tak bardzo potrzebujemy jej przykładu.
1: Restaurację XIV-wiecznego relikwiarza wykonali specjaliści z muzeów watykańskich. Święta Agata to jedna z największych wczesnochrześcijańskich męczennic. Zginęła w Katanii w 251 roku. Pomimo okrutnych tortur nie wyparła się wiary w Chrystusa.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: Już za moment godzina 17 na naszej antenie usłyszymy wtedy serwis informacyjny, będzie też pogoda, a po nich kontynuujemy wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Karolina Stępień, zapraszam Państwa serdecznie.
1: Radio Plus Głogów.
2: Rozłam w PiS. Zbieramy polityczne komentarze. Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci mówią o 8 zł za litr. Nie jest za późno na wakacje. Wciąż są wolne pokoje na sierpień. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Politycy PiS krytykują ruch byłego premiera, a koalicja rządząca czeka na rozwój sytuacji. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. We wtorek frakcja Mateusza Morawieckiego ma zostać formalnie wykluczona z partii. Polityczne komentarze w tej sprawie zbiera nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek mówi wprost.
4: Mamy do czynienia z rozłamem i rozłamowcami. Trzeba sprawę nazywać po imieniu.
3: Zdaniem Czarnka Morawiecki od dawna miał projekt budowy innej partii politycznej, a ultimatum pokazało prawdziwe oblicze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Taki głos płynie z szeregów Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński nie jest zaskoczony rozłamem w PiSie. Zaznacza jednak, że...
4: Będzie ciekawe, co się będzie działo w dłuższej perspektywie.
3: Mateusz Morawiecki nie mówi jeszcze ani o partii, ani o nowym klubie. Przekonuje, że do samego końca chciał działać w ramach PiSu w oparciu o strategię tzw. dwóch płuc.
2: Prosto z Sejmu, Michał Skolimowski, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Tankowanie może być jeszcze droższe. Eksperci nie wykluczają, że za litr paliwa zapłacimy wkrótce ponad 8 zł. Rosnące ceny ropy na światowych rynkach przekładają się na wyższe ceny. Na stacjach o szczegółach teraz Krzysztof Płowecki.
5: Za litr 95 zapłacimy teraz około 7 zł i 29 groszy, a ceny diesla na niektórych stacjach przebijają już 7 zł i 90 groszy. Jest więc drogo, ale tankować trzeba.
6: Niezależnie od tego, jaka to była cena.
7: Prawie 8 zł już dochodzi.
8: Jak się jeździ na Mazury, to na pewno płaciłem 400 zł, a teraz trzeba płacić 500 zł.
5: Mówią mi kierowcy, a eksperci nie pozostawiają złudzeń. Tanio już było. Ceny ropy naftowej na światowych rynkach cały czas idą w górę, informuje Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
9: Ceny surowca wzrosły ponownie do poziomu ponad $100 za baryłkę.
5: To z kolei wynik wciąż postępującego konfliktu w Zatoce Perskiej.
2: Milionowe straty po powodzi w Braniewie. Na Warmii po gwałtownej ulewie woda wylała się z dwóch zbiorników retencyjnych.
10: Przepusty, ciągi pieszo-rowerowe plus nawierzchnia drogi zostały bardzo poważnie uszkodzone.
2: Mówił Ireneusz Ściborek z PSP w Braniewie. Strażakom pomagali policjanci i terytorialsi.
10: Dzisiaj możemy powiedzieć, że odnieśliśmy sukces, że ta droga nie została w całości zerwana i tak naprawdę nie runęła ta fala ogromnych ilości wody na część mieszkalną.
2: Burmistrz Braniewa zapewnia, że sytuacja została już opanowana.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Nie jest jeszcze za późno na planowanie urlopu. Hotele na sierpień wciąż są dostępne, mimo że do końca wakacji został nieco ponad miesiąc. Co drugi pokój wciąż jest wolny.
11: Osoby, które dopiero planują sierpniowy urlop, nadal mają bardzo szeroki wybór, ponieważ dostępność pokoi w hotelach nad morzem i jeziorami wynosi mniej więcej 50%, w górach natomiast sięga nawet 60%.
2: Mówił Eugeniusz Triasun z travelist.pl. Zapytaliśmy, czy pogoda odstrasza przed wakacjami w Polsce.
12: Odstrasza, bo jest za bardzo zmienna.
13: Wakacje to wakacje, trzeba jechać. Pogoda jest inna, tak. Troszkę za duże różnice w temperaturze.
14: Pogoda odstrasza, no ale nie ma innego wyjścia. Jednak mimo wszystko szkoda.
15: Okropna to pogoda. W lipcu w żadnym roku tego ja nie pamiętam, żeby taka była zimnica.
2: W tym roku wyjazdy w góry cieszyły się o 13% większym zainteresowaniem niż te nad Bałtyk.
0: Przed nami raczej przyjemny i pogodny wieczór w naszym regionie. Na termometrach zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Niebo nad Głogowem będzie niemal bezchmurne. W nocy utrzyma się stabilna, sucha aura, idealna na spokojny sen. Słupki rtęci spadną w najchłodniejszym momencie do 12 stopni, a pogoda na weekend już za godzinę. A teraz na zegarach jest już po godzinie 17:00 niezmiennie. Przy mikrofonie Karolina Stępień. Witam tych, co dołączyli i zapraszam na drugą godzinę wakacyjnego magazynu reporterów Radia Plus Głogów. I o tym, co jeszcze nas czeka w dzisiejszym programie, powiem już za moment. Zostańcie przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Trwa wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Dziś drugą część naszego programu zakończymy tradycyjnie jak co piątek magazynem Auto Plus.
2: Czwarta rewolucja przemysłowa stała się faktem i to nie chińskie ciemne fabryki są forpocztą tych zmian, a koreański Hyundai, gdzie roboty zmusiły pracowników do strajku. W magazynie także o podwyżkach cen paliw, które u progu jesieni mogą się zmienić w powszechną drożyznę, a w teście porównanie dwóch chińskich SUV-ów, o Mody 7 i MG HS w wersjach plug-in.
1: Wcześniej powiemy o zidentyfikowaniu żołnierza podziemia niepodległościowego.
3: W 1945 roku wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. Najpierw był takim łącznikiem, ale później został dowódcą patrolu pogotowia akcji specjalnej NZW.
1: A drugą część zaczniemy dziś od tematu chorób przenoszonych przez różne owady.
4: Najlepsza ochrona przed kleszczami, czy komarami, czy innymi owadami to stosowanie repelentów, które są produktami biobójczymi. Kupując produkt, należy zwrócić uwagę, czy na etykiecie jest wskazany numer pozwolenia.
1: I materiał na ten temat zaraz po muzycznej przerwie zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Wakacje zbliżają się do półmetka, pogoda jest zmienna, ale nie odstrasza to miłośników natury. Aby jednak z kempingu, górskiej wycieczki czy wypadu do lasu nie wrócić z poważną chorobą, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. Zebrała je Agnieszka Moskaluk.
2: Lato i wakacje to nie jest czas, kiedy chcemy myśleć o niebezpieczeństwach. Jednak drobne gesty i profilaktyka potrafią zabezpieczyć nas przed tak zwanymi chorobami wektorowymi. Wektory to owady, najczęściej komary i kleszcze, które są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się boreliozy, odkleszczowego zapalenia mózgu, babeszjozy, a w tropikach także malarii czy gorączki zachodniego Nilu. Na szczęście w Polsce nie ma jeszcze moskitów i nie ma zachorowań na te najcięższe choroby, przyznaje epidemiolog Magdalena Kubasiewicz.
3: W kraju jeszcze komarów tygrysich czy moskitów tak zwanych nie stwierdzono, natomiast tuż poza naszymi granicami w Niemczech takie przypadki się zdarzały. Zawsze warto się zabezpieczyć przed ukąszeniami przez komary.
2: Zarówno w polskich krajobrazach, jak i światowych destynacjach konieczne jest stosowanie dobrych, sprawdzonych repelentów, zauważa Robert Michna, kierownik oddziału nadzoru nad chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
4: Najlepsza ochrona przed kleszczami czy komarami, czy innymi owadami to stosowanie repelentów, które są produktami biobójczymi. Kupując produkt, należy zwrócić uwagę, czy na etykiecie jest wskazany numer pozwolenia. Wtedy wiemy, że dany produkt przeszedł procedurę oceny skuteczności w tym zakresie oraz wpływu na nasze zdrowie. Jeżeli produkt nie ma pozwolenia, to może on być nieskuteczny w najlepszym razie. W najgorszym może skutkować jakimiś problemami zdrowotnymi.
2: Dobrze jest też kupować repelenty w aptekach czy innych sprawdzonych miejscach, dodaje Michna.
4: Unikać nieoficjalnych jakichś źródeł dystrybucji czy sprowadzania na własną rękę produktów spoza Unii Europejskiej, gdzie nie wiemy, czy substancje czynne stosowane w tych produktach nie będą miały negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Drugą bardzo ważną sprawą jest stosowanie się ściśle do wskazań producenta, ponieważ niektóre z tych środków są dozwolone do stosowania na skórę, a niektóre nie. I w momencie złego stosowania możemy dostać wysypki.
2: Poza środkami biobójczymi są także preparaty odstraszające owady. W ich przypadku warto skoncentrować się na tych pochodzenia naturalnego, na przykład na olejku lawendowym, z trawy cytrynowej czy eukaliptusowym. Komary nie znoszą też ponoć zapachu komarzycy, liści laurowych i kawy. Komary bywają uciążliwe, natomiast znacznie groźniejsze są dla nas kleszcze i choroby, które przenoszą, czyli borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu, mówi Magdalena Kubasiewicz.
3: Kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza, czyli dwie choroby najczęściej występujące, które są przenoszone przez kleszcze na ludzi, występują z różnym nasileniem. Kiedyś były to tak zwane choroby sezonowe, natomiast obecnie kleszcze aktywne są właściwie przez cały rok w związku ze zmianami klimatu. Cały rok wypadałoby pamiętać o zabezpieczeniu.
2: Największe skupiska kleszczy występują wokół akwenów, w lasach, parkach czy też na łąkach. Dlatego wybierając się na wycieczkę trzeba pamiętać o repelentach, ale także o odpowiednim ubiorze, a po spacerze o dokładnym sprawdzeniu, czy kleszcze nas nie ukąsiły.
3: Trzeba kleszcza usunąć. Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem. Po prostu z pęsetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować. Tak naprawdę zakażonych jest tylko 1% kleszczy, więc no my nie mamy pewności, czy ten, który nas ukąsił, jest zakażony, więc warto zawsze skonsultować to miejsce, jeżeli pojawia się jakiś rumień, czy coś, co nas niepokoi, skonsultować z lekarzem rodzinnym w pierwszej kolejności.
2: Borelioza leczy się antybiotykami. Konsekwencje zachorowania na odkleszczowe zapalenie mózgu bywają bardzo ciężkie, dlatego warto pomyśleć o szczepieniu, przekonuje dr Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.
5: Szczepmy się przeciwko tej chorobie. Jak ktoś się zaszczepi przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, to nie zachoruje i ma gwarancję, że kleszczowe zapalenie mózgu nawet w przypadku ukąszenia przez kleszcza mu nie grozi.
2: To ważne, bo odkleszczowe zapalenie mózgu może upośledzić układ nerwowy, a nawet zakończyć się śmiercią. Groźne konsekwencje może mieć także zakażenie bąblowicą.
3: To jest choroba pasożytnicza przenoszona przez zwierzęta. Tasiemiec bąblowcowy jest o tyle podstępny, że on bardzo długo nie daje żadnych objawów. Zagnieżdża się w naszym naszym organizmie, w narządach miąższowych, czyli najczęściej w wątrobie, płucach, w układzie nerwowym, i objawy są wtedy uzależnione od tego, gdzie on się zagnieździ. Przenosi się przez zwierzęta dzikie. Lisy są bardzo często nosicielem tego tasiemca i nieprzestrzeganie zasad higieny to jest główny czynnik ryzyka zachorowania.
2: Dlatego nie wolno zjadać skrzaczka jagód, malin czy jeżyn. Dotyczy to także owoców kupionych na straganie. Konieczne jest dokładne umycie, a najlepiej także poddanie obróbce termicznej. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus.

0: Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
2: A co mamy do wyboru?
1: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
2: A gdzie ty jesteś, skarbie?
1: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
3: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1000.

0: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej o wiarygodnych źródłach rzetelnej analizy, najlepszy dzień na program informacyjny, któremu możesz zaufać.
1: Wymiana ciosów, zawzajemne oskarżenia o rozbijanie zbliżenia, a największy kontenerowiec w historii już w Gdyni. Babciowe wakacje, czyli międzypokoleniowe spotkania.
0: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: IPN zidentyfikował odnalezionego na warszawskiej Łączce żołnierza podziemia niepodległościowego. Ofiarę terroru komunistycznego udało się ustalić za pomocą zaawansowanych badań genetycznych. Już teraz więcej w materiale.
2: Odnalezione i zidentyfikowane szczątki należą do majora Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rój. Zginął jako młody oficer Wojska Polskiego w 1951 roku. Jego działalność na północnym Mazowszu była legendarna, przypomina zastępca prezesa IPN, dr habilitowany Karol Polejowski.
3: Był młodym chłopakiem, kiedy został zamordowany przez Sowietów jego brat Roman Dziemieszkiewicz. On w 1945 roku wstąpił do Narodowych Sił Zbrojnych. Najpierw był takim łącznikiem, ale później został dowódcą patrolu pogotowia akcji specjalnej NZW. Jeszcze w pierwszych tygodniach 1951 roku prowadził akcje zbrojne wymierzone w aparat władzy komunistycznej. Mógł on bez obaw korzystać z pomocy lokalnych społeczności, bo bez ich pomocy ta walka nie byłaby możliwa.
2: Poszukiwania trwały 75 lat. Rój znajdował się na środku kwatery EU, czyli Łączki Warszawskiej na cmentarzu Powązkowskim. Jak się okazało, tuż obok zidentyfikowanego kilka lat wcześniej słynnego majora Łupaszko, a udało się tylko dlatego, że znaleziono fragment beretu, którego nie powinno w tym miejscu być, zauważa zastępca prezesa IPN, dr habilitowany Krzysztof Szwagrzyk.
4: Beret nie był noszony przez więźniów, a to było pole więzienne, wyłącznie dla straconych, skazanych na karę śmierci i straconych. Ten beret był z orzełkiem. To był charakterystyczny przedwojenny orzełek policji państwowej. Obok tego orzełka widać było ślad, oznaczenie trupiej czaszki. To było bardzo dużo. Już wtedy mogliśmy powiedzieć, że to nie jest zwyczajne miejsce.
2: Razem ze szczątkami odnaleziono też medalik i fragment munduru Roya. Znalezione szczątki oznaczono numerem 229. Potrzeba było skrupulatnych badań i jak zwykle nie zawiodła technika. 6 lipca udało się potwierdzić na 99,9%, że szczątki należą do majora Dziemieszkiewicza, mówi prokurator Andrzej Pozorski, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
5: Od momentu, kiedy zaczęliśmy typować, że te szczątki mogą pochodzić od podporucznika Roya, do pierwszej opinii, która nam ani nie potwierdzała, ani nie wykluczała, że to może być Mieczysław Dziemieszkiewicz, to nas zainspirowało, żeśmy dokonali pobrania materiału ekshumacyjnego ze szczątków matki i siostry, czyli najbliższych krewnych, a takie pokrewieństwo daje zawsze 100% możliwości identyfikacyjne. One zostały przeprowadzone.
2: Z danych IPN wynika, że na Łączce może znajdować się kilka tysięcy szczątków. 200 udało się ułożyć w układzie anatomicznym, zidentyfikowano 80. To wielki dzień dla Polski i dla krewnych Roya, bo po raz kolejny zwyciężyła prawda, podkreśla prokurator.
5: Miałem przyjemność udać się do miejsca zamieszkania brata i siostrzenicy Mieczysława Dziemieszkiewicz. To była wzruszająca chwila i dla niej, i dla nas. To jest niesamowite wzruszenie. Patrzę na te rodziny krewnych, którzy naprawdę bardzo to przeżywają i to rzeczywiście, jak dzisiaj wspomniano, ta identyfikacja to jest takie ukojenie ich drogi. Teraz wiedzą, że mogą pochować, pójść na cmentarz, złożyć kwiaty, zapalić znicz, co jest bardzo przyjęte w naszej kulturze i to bardzo ważne dla tych rodzin.
2: Informacja była szokiem dla wszystkich krewnych, mówi bratanek słynnego Roya Marek Dziemieszkiewicz.
6: Coś niesamowitego, no wielka radość i szczęście w takim gąszczu, prawda, tych kości, tych szczątków naszych bohaterów, przemieszanych przez te koparki, prawda, na Łączce, no to naprawdę wyjątkowe szczęście, że akurat taki legendarny dowódca jak Rój był wspaniałym człowiekiem, no był przede wszystkim bardzo religijny, co wdrażał w swoim oddziale, zaczynali zawsze jedzenie, modlitwę. Piękne miał przemówienia, wystąpienia. Był świetnym mówcą, strategiem.
2: To nie tylko radość, ale sprawiedliwość i ukojenie, dodaje siostrzenica Barbara Kownacka.
7: To on był gówniarzem, jak się wojna zaczynała, bo ja mam takie jedno legitymacyjne zdjęcie, to masz 15 lat, taki chłopaczek taki, prawda? Wstyd by było się cieszyć, ale to nie jest cieszenie się, ale jest to triumf prawdy nad kłamstwem. Te pochowanie, że odbędzie się pogrzeb, to jest bardzo ważne. Już nie będzie mietek, no gdzieś tam.
2: Pogrzeb majora Mieczysława Dziemieszkiewicza Roya odbędzie się z najwyższymi honorami. Życzeniem rodziny jest, by szczątki spoczęły w Panteonie Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim. O dacie będzie informować Instytut Pamięci Narodowej. Anna Paszko, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Od dziś kierowcy aut osobowych będą mieć nieco lżej. Już niebawem oficjalnie wchodzi w życie wakacyjny zakaz ruchu ciężarówek, a konkretniej przepisy regulujące długotrwałe wyprzedzanie się ciężarówek, czyli tak zwane wyścigi słoni. W każdy kolejny weekend od 18 do 22 w piątki, od 8 do 14 w soboty oraz od 8 do 22 w niedzielę ciężarówki będą musiały zostać na prawym pasie. Ograniczenia te nie dotyczą tylko kurierów pocztowych, transportów żywności, zwierząt i leków. Ryzyko złamania przepisów jest duże, to nie tylko mandat, ale także aż 15 punktów karnych. Nowa regulacja prawna pozostawi w weekendy wolny lewy pas dla osobówek aż do 30 sierpnia. A na pozostałe wieści ze świata czterech kółek zaprasza już teraz Jarek Zgirski. Pora na Auto Plus.
0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry zmotoryzowanym i tym, którzy trzymają się uchwytów, ale się porobiło. Przed tygodniem informowaliśmy o całkowitym przejęciu przez Hyundai'a znanej amerykańskiej firmy robotycznej Boston Dynamics. Na zakończonym niedawno mundialu najważniejszy model tej firmy, robot Atlas, bawił publikę imitując tak zwane piłkarskie cieszynki. Koreański koncern przedstawił jednak niedalekie plany zatrudnienia go w swoich fabrykach. No i to już zrobiło się nie do śmiechu. W zakładach produkcyjnych Hyundai'a w Korei Południowej właśnie rozpoczął się częściowy strajk załogi, która domaga się podwyżek płac, większych gwarancji pracowniczych i gwarancji przede wszystkim, że humanoidalne roboty nie odbiorą im pracy. A zagrożenie jest realne, ponieważ koszt Atlasa w roli pracownika fizycznego zwraca się, jak liczą ekonomiści, w 2 lata. Robot o budowie atletycznego mężczyzny może w 4-godzinnym cyklu do rozładowania baterii dźwigać ponad 30-kilogramowe pakunki bez przerw kawowych, bez posiłków regeneracyjnych, w czasów pod gruszą, marudzenia na brak podwyżek czy wymagającego szefa. I być może nie budziłoby to jeszcze takich emocji, gdyby nie skala owych planowanych zmian. Otóż Hyundai ujawnił, że docelowo chciałby zatrudnienia 25 tysięcy takich robotów. To sprawiło, że pracownicy Hyundai'a zażądali od władz firmy zmiany systemu płac, tak zwanego akordu na stałą pensję, by zminimalizować ryzyko stopniowej relokacji zadań w kierunku robotycznych współpracowników. I tak właśnie na naszych oczach rozpoczyna się 4. rewolucja przemysłowa, przypomnijmy, pierwsza związana z wprowadzeniem maszyn parowych zapoczątkowała głębokie zmiany społeczne, w tym pogorszenie warunków pracy i płacy, powstanie nowej warstwy społecznej burżuazji czy głębokich migracji ludności. Wszystko wskazuje na to, że mogą to być jedne z najdroższych wakacji od przynajmniej paru lat. Z dzisiejszych danych wynika, że cena baryłki ropy na światowych giełdach oscyluje już wokół $100. 2 dni temu kosztowała $92,5. Wczoraj przebiła barierę 100. Wznowienie ataków USA na Iran i irańska odpowiedź na nie wraz z ponowną blokadą ciśniny Ormus sprawiły, że kruchy pokój się zawalił, a wraz z nim ustabilizowane ceny ropy. Sytuacja komplikuje się tym bardziej, że jemeńscy partyzanci Houthi zablokowali drugi strategiczny szlak, cieśninę Bab al-Mandab, którą saudyjska ropa przez Morze Czerwone i Kanał Suezki płynie na przykład do Europy, w tym Polski. Ważne będą najbliższe godziny. Jeśli ziści się w pełni wariant blokady obu szlaków transportowych ropy, kierowców czeka zimny prysznic, stwierdził w rozmowie z nami Andrzej Sikora, prezes Instytutu Studiów Energetycznych.
3: Pewnie początek przyszłego tygodnia musimy mówić o co najmniej $120 za baryłkę i to też niekoniecznie musi być ostatnia cena. Ta sytuacja trochę się chyba zaogniła, a na pewno wymknęła spod kontroli amerykańskiej.
2: $120 za baryłkę. To ile to może być w Polsce wtedy cena litra paliwa?
3: No pewnie w granicach 9,50-10 zł. Mówię o dieslu. Diesel będzie droższy, ponieważ nie jesteśmy w stanie z tej części Europy produkować go tak dużo.
2: Czy w takim razie pakiet ceny paliwa niżej powinien zostać wprowadzony ponownie, albo jeszcze inaczej, w którym momencie byłby najlepszy czas na ponowne wprowadzenie pakietu CPN?
4: Proszę wyobrazić sobie, że w dalszym ciągu są ludzie, którzy ogrzewają swoje domy LPG, którzy muszą w tej chwili kupić 3-4 tysiące litrów i będą mieć jutro 4,50. Ludzie, którzy robią to z oleju opałowego.
2: Czy pańskim zdaniem najpierw trzeba go przepracować, opracować go pod kątem pomocy społecznej jakby, natomiast kierowcy powinni zacząć już oszczędzać i przyzwyczaić się do po prostu wysokich cen paliw?
4: Zdecydowanie tak. Rząd powinien myśleć długoterminowo o rezerwach, o tym, co by się stało, gdyby przez 4-5 tygodni w ogóle nie przypłynęły statki z ropą do Polski. Jak zabezpieczyć tych najuboższych, tych, którzy sobie nie poradzą, kiedy benzyna będzie kosztowała 9 czy 10 zł.
2: Prezes Sikora wyobraża sobie też i eskalację sytuacji w naszym regionie, choćby w duńskiej cieśninie Kattegat, w której przecież wystarczy uszkodzić tankowiec, by na tygodnie wyłączyć cieśninę z ruchu. Konflikt z Iranem może też oznaczać dalszy ostrzał instalacji naftowych w Arabii Saudyjskiej. Już wcześniej Saudowie zmniejszyli eksport ropy do krajów europejskich. Na razie Polska na tym nie straciła. Teraz jednak może się to zmienić i pewnie to miał na myśli nasz rozmówca, apelując do rządu, by już dziś tworzyć strategiczne rezerwy na czas chłodów i zimy. Teraz przerwa, a po niej chińska specyfika, czyli co my wiemy o elektrykach, a w teście porównanie chińskich SUV-ów MG HS i Omody 7.
0: Auto Plus. Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów. Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Drugą część magazynu zacznę od przypomnienia kilku liczb. 16 milionów, tyle aut elektrycznych jeździ obecnie po drogach Unii Europejskiej. W Chinach natomiast w tym samym czasie zarejestrowano już samochodów elektrycznych ponad 50 milionów. W ciągu ostatnich 2 lat ceny elektryków w Chinach spadły o prawie 1/4 i to pomimo sporego postępu technologicznego. I tak na przykład mały elektryk BYD Seagull, w Polsce znany jako Atto 2, kosztuje w Chinach około 30 tysięcy złotych. W Polsce za takie pieniądze kupuje się dziś rowery albo skutery. Dla gospodarczych wolnościowców to może być złoty graal. Już sobie wyobrażam hasło: auto dla każdego, każdy do auta. No to idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Ileż ja to razy musiałem się pocić, słysząc pytania, a jak się jeździ tym, a jak tamtym? No to teraz już mogę porównać. 2 chińskie kompaktowe SUV będące rywalami segmentu reprezentowanego na przykład przez Toyota RAV4. O ile MG HS może mieć także opcję z silnikiem wyłącznie spalinowym, to Moda 7 występuje wyłącznie w wersji PHEV spalinowo-elektrycznej. No i takie wersje właśnie porównujemy. Oba SUV mają podobne moce, podobne gabaryty, silnik spalinowy o pojemności 1,5 litra i prawie taki sam rozstaw osi. Różnica jest w pojemności bagażnika, 507 do 401 litrów, na korzyść modelu HS. 2 porównywane wozy mają dużo miejsca w środku, choć w obu na fotelach kierowcy siedzi się nieco za wysoko. Europejczycy są jednak wyżsi od Chińczyków. Wniosek ogólny z testów o Model MG: obowiązkowe pikacze są w chińskich autach wyjątkowo natarczywe i trudne do obicia. Za to tworzywa deski rozdzielczej i to w obu autach były dobrze spasowane, choć właśnie w wykończeniu wnętrza najbardziej widać cięcia księgowych. W Omodzie przeszkadzała trzeszcząca na wertepach przysłona bagażnika, za to praca silnika jest ledwie słyszalna poprzez dobre wyciszenie ogólne kabiny Omody 7. Jest lepsza niż w MG HS. MG miał za to twarde boczki drzwiowe, schowek przed pasażerem z bardzo takiego sobie plastiku, no i jeszcze jedno, nazwy funkcji poszczególnych paneli. Albo śmieszne, albo kompletnie nic nie mówią. Trzeba się tego uczyć. W centrum zdrowia na przykład wyświetla się ciśnienie w oponach. MG Pilot z kolei odpowiada za większość pikaczy. To ważna informacja. Omoda też się stara, by na obsłudze ktoś zrobił doktorat. 2 przyciski, 5D w kierownicy, od głośności i obsługi radioodtwarzacza czy tempomatu mają taką bezwładność, że często dochodziło albo do wyciszenia radia, albo nieprawidłowego ustawienia prędkości. Porównanie napędów wypada z kolei korzystniej dla Omody. O ile MG HS potrafił przejechać na baterii jakieś 50 km, to Omoda 7 bez przeszkód pokonała 81. Na plus Omodzie zaliczyć trzeba obecność gniazdka CCS. MG ma tylko typu drugiego, co ogranicza możliwość podłączania go do obcych stacji ładowania. Po rozładowaniu baterii trakcyjnej spalanie benzyny na setkę oscyluje w granicach 7,1-9,2 litra w przypadku MG, a w Omodzie podobnie. Jest to rezultat gorszy od danych katalogowych. Silniki w obu autach mają moce grubo powyżej 250 koni, ale część z nich rozpływa się gdzieś w bezkresie otoczenia. Próżno szukać tu sportowych ciągotek. Zatem jeśli zaś chodzi o zawieszenie, to i MG HS i Omoda 7 ma w tylnej osi zawieszenie wielowahaczowe. O ile na prostej i krótkich garbach te auta jeżdżą z wdziękiem i klasą Lorda, to już w zakrętach mamy wrażenie rejsu kontenerowcem.
2: Ahoj kierowcy, to nie Francuz, to Chińczyk.
1: I jak na dawnego Francuza przystało, testowe Chińczyki bujały na sekwencji ostrych zakrętów niczym na wzburzonym morzu. Z pewnością trakcja obu rywali po prostu lubi spokojną, niespieszną jazdę, najlepiej po prostej. Ze względu na większy zasięg na prąd i obecność złącza CCS lepsza jest Omoda 7, bardziej europejskie, choć jakościowo nierówne i niepozbawione udziwnień jest wnętrze MG HS. Także obsługa MG jest prostsza i łatwiejsza, no może poza tym wyłączaniem pikaczy, generalnie bardziej naturalnie po europejsku jeździło się MG-kiem. Wszystko jednak blednie przy cenie za te auta. Testowany MG HS plug-in kosztuje bazowo 145 tysięcy złotych. Omoda 7 Super Hybrid jest droższa, jej ceny zaczynają się od 170 tysięcy. No cóż, te auta mają sporo zalet, ale i sporo wad, więc lepiej samemu sprawdzić, które z nich się da przeżyć, a które dyskwalifikują. Za tydzień specjalna wersja francuskiego Japończyka, czyli Mitsubishi ASX Black Edition. Pora kończyć magazyn, trzymajcie się drogi i biorąc pod uwagę ceny paliw na stacjach także trzymajcie się za portfele. Jarosław Zgirski, jedźcie bezpiecznie i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
0: Auto Plus. Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Na zegarach dochodzi już godzina 18. Czas zakończyć dzisiejszy program. Na kolejny magazyn wakacyjny zapraszam już w poniedziałek w imieniu Mateusza Króla. A startujemy tradycyjnie po serwisie informacyjnym po godzinie 16. Dziś jeszcze się z Państwem nie żegnam. Sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w naszym regionie w ten weekend. Do godziny 20 będę opowiadać o różnych wydarzeniach. Ale zanim zaczniemy, to czas jeszcze na serwis informacyjny i pogodę na weekend. Karolina Stępień, zostańcie przy odbiornikach.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Co dalej po rozłamie w PiS? Pytamy eksperta. Europa zmaga się z pożarami. Za chwilę szczegóły. IPN zidentyfikował szczątki majora Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rui. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rozłam w PiS może rezonować na całą scenę polityczną. To głos eksperta po najnowszych decyzjach w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy mimo ultimatum nie zrezygnowali ze stowarzyszenia Rozwój Plus. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego tym samym zrezygnowali z członkostwa w partii. Taki ruch może mieć szereg skutków, mówi politolog z Uniwersytetu SWPS dr Mateusz Zaremba.
3: Może spowodować przesunięcie ogólne wyborców, dlatego że będą mieli znowu alternatywę nieuprzedzeni wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Ci troszkę bardziej w prawo będą mogli pójść w stronę Mateusza Morawieckiego. Lewicowi też będą się zastanawiać. To znaczy trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
2: Zdaniem eksperta jest jednak za wcześnie, żeby ocenić, kto na rozłamie w PiS może zyskać, a kto stracić.
3: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagrał te karty, które dostał. A Prawo i Sprawiedliwość jest osłabione, dlatego że jednak utrata 40 posłów to duża strata dla niespełna 200-osobowego klubu. Myślę, że to są osoby, które mogą coś ciekawego wnieść dla takiego nowego otworu politycznego.
2: W stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego pozostało 40 posłów, jeden senator i 3 posłów do Parlamentu Europejskiego.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Seria pożarów w Europie. W środkowej Hiszpanii płoną lasy. W okolicach Madrytu ogłoszono stan wyjątkowy i nakazano ewakuację 20 tysięcy osób. Grecja i Włochy zapowiedziały już wysłanie do Hiszpanii 2 samolotów gaśniczych. Podobna sytuacja jest w południowo-zachodniej Francji. Tam ewakuowano już ponad 40 tysięcy osób. Madryt i Paryż zwróciły się o uruchomienie unijnego mechanizmu ochrony ludności. Tegoroczne pożary na terenie Unii Europejskiej są rekordowe jak na tę porę roku.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Taksówkarze coraz częściej przegrywają rywalizację z przewozami na aplikacje. O tym, jak wygląda dziś sytuacja na rynku, Małgorzata Zawada.
4: Taksówkarze zmuszeni są zamykać swoje biznesy. Wielkie korporacje pochłaniają konkurencję, którą często są jednoosobowe działalności. Jak mówi Paweł Saturski, przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych, ubezpieczenie pojazdów taksi w ostatnich 3 latach wzrosło o 540%.
5: Nie ma możliwości, żeby kierowca taksówki zapłacił 15, 18, 20 tysięcy za ubezpieczenie pojazdu.
4: Według danych obecnie w samej Warszawie zarejestrowanych jest ponad 60 tysięcy samochodów realizujących przewozy.
5: Niemożliwe, żeby jednoosobowa działalność gospodarcza wytrzymała tą presję.
4: Taksówkarze apelują do rządu, aby wprowadzić zmiany w przepisach, które poprawią sytuację na rynku.
2: Małgorzata Zawada, dziękujemy.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: To radość, sprawiedliwość i ukojenie. Tak krewni zareagowali na informację o zidentyfikowaniu majora Mieczysława Dziemieszkiewicza, pseudonim Rui. Na ten moment rodzina czekała 75 lat, mówi siostrzenica Barbara Kownacka.
6: To nie jest cieszenie się, ale jest to triumf prawdy nad kłamstwem. Te pochowanie, że odbędzie się pogrzeb, to jest bardzo ważne. Już nie będzie Mietek, no gdzieś tam.
2: To był szok, dodaje bratanek słynnego Roya, Marek Dziemieszkiewicz.
7: Coś niesamowitego, no wielka radość i szczęście w takim gąszczu, prawda, tych kości, tych szczątków naszych bohaterów, przemieszanych przez te koparki, prawda, na łączce, no to naprawdę wyjątkowe szczęście.
2: Mieczysław Dziemieszkiewicz, pseudonim Rui, zginął w 1951 roku, był ofiarą komunistycznych represji. Jego szczątki zidentyfikował Instytut Pamięci Narodowej.
8: Pogoda.
0: Weekend w Głogowie i okolicach zapowiada się bardzo obiecująco. Sobota przyniesie mnóstwo słońca i przyjemne 24 stopnie. W niedzielę zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci podskoczą do 27 stopni. Przez oba dni utrzyma się bezdeszczowa aura, a noce będą rześkie z temperaturą około 14 stopni. Dobry wieczór. Skoro prognozy na weekend są tak obiecujące, to czas zaplanować te wolne dni. Przez najbliższe dwie godziny zapraszam na wspólną podróż po najciekawszych wydarzeniach z naszego regionu. Będzie nieśpiesznie, ciepło i z dawką dobrej muzyki z dawnych lat. W tej części wydarzenia z Głogowa Karolina Stępień. Witam i zapraszam. Zostańcie Państwo ze mną i Radiem Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Piękna melodia w głośnikach idealnie nastraja nas na nadchodzący weekend, a skoro pogoda ma dopisywać, o czym przed chwilą mówiliśmy, to warto sprawdzić, co ciekawego przygotował dla nas nasz region. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie ma na przykład świetną propozycję dla każdego, kto tęskni za dawnym, spokojnym klimatem miejskich parków. Już jutro, w sobotę, zapraszamy na drugą odsłonę wakacyjnego cyklu Fontanny z Kulturą. Nasz Park Słowiański od godziny 16 zamieni się w miejsce rodzinnych spotkań oraz twórczych warsztatów. To doskonała okazja, żeby zabrać wnuki, przyjaciół i spędzić czas na świeżym powietrzu. O tym, jakie atrakcje czekają nas po południu, opowie Dorota Drost, kierownik Centrum Kultury MOK.
2: Od godziny 16 startuje nasza gra terenowa, rodzinna. 10 rodzin wyruszy w miasto, będzie specjalna trasa z niespodziankami. Nasi partnerzy też te niespodzianki tam w różnych punktach dla Was już szykują. Potem na godzinę 17 zapraszamy w soboty mamy z dziećmi, ponieważ uruchomimy w parku pod drzewami plenerek malarski dla najmłodszych. Będą mogli się poczuć jak prawdziwi artyści. Potem oczywiście tańczymy z Pablito i to będzie taki wstęp do koncertów.
1: Brzmi to naprawdę wspaniale, a to przecież dopiero początek sobotnich atrakcji w Parku Słowiańskim. Muzyka, warsztaty i ten wyjątkowy letni klimat w samym sercu Głogowa. Warto tam jutro po prostu być i odpocząć. Jednak szczegóły głównego koncertu, który rozpocznie się o godzinie 19, zdradzę Państwu już po krótkiej przerwie. Teraz zostawiam Was z przebojami z nutą nostalgii, które idealnie pasują do tego popołudnia.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Wracamy na antenie Radia Plus Głogów do tematu jutrzejszego wydarzenia Fontannę z kulturą. O tym, co będzie się działo w Parku Słowiańskim od godziny 16 już mówiliśmy, a teraz czas na prawdziwą wisienkę na tym sobotnim torcie. Energia instrumentów dętych, znane przeboje i autorskie utwory. Tak w wielkim skrócie zapowiada się ten wieczór. Jutro o godzinie 19 przed głogowską publicznością wystąpi energetyczny Al Dente Brass Band. A tak to muzyczne spotkanie opisuje Dorota Drost, kierownik Centrum Kultury MOK.
2: To mocne granie brass bandowe, więc tu raczej Państwo na leżaczkach nie poleżycie. Będą tańce.
1: Warto dodać kilka słów o samych artystach. Al Dente to 9-osobowy zespół, który od lat koncertuje w całym kraju oraz za granicą. Grupę tworzą doświadczeni muzycy z charyzmatycznym wokalistą na czele. W ich repertuarze znajdziemy zarówno autorskie kompozycje, jak i doskonale nam znane przeboje polskiej muzyki rozrywkowej w oryginalnych, pełnych energii aranżacjach na instrumenty dente. Zespół koncertował nawet dla Polonii w Stanach Zjednoczonych, m.in. w Chicago oraz w Teksasie. Koncert rozpocznie się o godzinie 19, a wstęp jest oczywiście całkowicie bezpłatny. Organizatorzy więc zapraszają do wspólnego spędzenia letniego wieczoru przy fontannie w Parku Słowiańskim. Co ważne, to sobotnie wydarzenie zakończy już tegoroczną edycję tego wakacyjnego cyklu, a my nie kończymy przeglądu najlepszych przebojów z nutą nostalgii. Już teraz na naszej antenie Shakin' Stevens i utwór Cry Just a Little Bit, a zaraz po nim Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz w duecie Trudno tak.
0: Radio Plus Głogów.

miasto. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.

0: od sklepu. Biedronka.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: A na koniec tej części naszego spotkania krótkie, ale bardzo sympatyczne przypomnienie. W czasie wakacji nie zapominamy bowiem o tych, którzy lubią spędzać czas przy stole, ale wcale nie przy jedzeniu, a przy dobrych grach towarzyskich. Już jutro, w sobotę, ruszają kolejne wakacyjne spotkania z planszówkami. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 15 do 19 w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ulicy Folwacznej 7. Wstęp jest całkowicie wolny, nie potrzebują Państwo żadnych biletów ani wcześniejszych zapisów, a na miejscu czeka cała masa gier planszowych, karcianych oraz bitewnych, od tych bardzo szybkich i prostych, aż po złożone strategie wymagające nie lada pomyślunku. To świetna okazja, żeby poznać innych pasjonatów z Głogowa, zabrać dzieci, wnuki albo znajomych i po prostu miło spędzić czas. Co ważne, na miejscu będą obecni doświadczeni gracze, którzy chętnie i ze stoickim spokojem wytłumaczą każdemu wszystkie, nawet te najbardziej skomplikowane zasady. I tym zaproszeniem do wspólnej rozgrywki kończymy pierwszą część naszego programu, ale to jeszcze nie koniec, bo już o godzinie 19 zapraszam na serwis informacyjny, a zaraz po nim sprawdzimy prognozę pogody i będziemy kontynuować nasz przegląd wydarzeń. Przeniesiemy się do regionu oraz gmin ościennych. Teraz zostawiam Państwa z grupą Genesis w kultowym utworze Jesus, He Knows Me. Karolina Stępień, nie odchodźcie od odbiorników.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: To może być polityczne trzęsienie ziemi. Frakcja Morawieckiego opuszcza PiS. Komenda Główna Policji pracuje nad nowymi mundurami dla funkcjonariuszy. W ten weekend w całej Polsce Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ponad 40 polityków PiS ma zostać wykluczonych z partii. Chodzi o stronników Mateusza Morawieckiego, którzy nie zgodzili się na ultimatum Jarosława Kaczyńskiego. To rodzi pytania o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, dotychczas największej partii opozycji. Co na to eksperci? Pytał Michał Skolimowski.
2: Zdaniem politologa z Uniwersytetu SWPS, doktora Mateusza Zaręby, rozłam w PiS-ie może rezonować na całą scenę polityczną.
3: Trzęsienie ziemi, jeżeli można tak porównać, powoduje, że wszyscy to odczuwają i zaczynają się zastanawiać nad życiem politycznym.
2: A to oznacza, że Mateusz Morawiecki może zabrać część wyborców PiS-owi, może też zagarnąć do siebie na przykład niezrażonych do PiS-u, bardziej prawicowych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Może, ale nie musi, bo jak słyszę, na razie nie da się przewidzieć, kto na rozłamie zyska, a kto straci.
3: Dlatego, że nie wiemy, kto jak zagrał te karty, które dostał.
2: W Stowarzyszeniu Rozwój Plus, przypomnę, pozostało 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Są zarzuty dla małoletniego napastnika po ataku w Stalowej Woli. 15-latek w środę zaatakował starszego od siebie chłopaka ostrym narzędziem.
4: Nieletni usłyszał 2 zarzuty. Jeden posiadania narkotyków, drugi spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Z uwagi na to, że jest to osoba nieletnia, akta sprawy zostały skierowane do sądu rodzinnego z wnioskiem o zastosowanie wobec niego tymczasowego umieszczenia w schronisku dla nieletnich.
1: Mówiła Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Zaatakowany 16-latek trafił do szpitala z raną wątroby. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Komenda Główna Policji pracuje nad nowymi mundurami dla funkcjonariuszy. Mają być bardziej komfortowe, funkcjonalne i bezpieczne.
5: Są po prostu wygodniejsze. Są dostosowane do sylwetki policjanta. Są lepiej przystosowane do pełnienia tej służby, pozwalają zachować również ciepło, ale są przy okazji też przewiewnym materiałem.
1: Mówił Aleksander Pradun z Komendy Głównej Policji. Partia testowa trafi na razie przede wszystkim do policjantów pionów patrolowo-interwencyjnych w Łodzi i Warszawie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W ten weekend w całej Polsce Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będą festyny, wystawy i pikniki. W orędziu papież Leon XIV podkreśla, jak ważna jest bliskość drugiej osoby.
6: Pamięć i troska o seniorów są ważne. To osoby, które bardzo często doświadczają samotności i nie mają komu powiedzieć o prozie codzienności. Mówi Małgorzata Karpińska ze Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich.
7: Wyobraźmy sobie takie życie w izolacji. To często nie ma komu powiedzieć o takich rzeczach, które kiedy mamy tę bliską osobę, rzucamy mimochodem. O, popsuło mi się coś. Kubek mi się potłukł. A w tym serialu to mnie coś zdenerwowało. Nie ma. Taka osoba żyjąca w izolacji po prostu nie ma takiej możliwości.
6: Papież Leon XIV w orędziu zachęca młodych do odwiedzenia swoich dziadków oraz samotnych seniorów. Anna Paszko, Radio Plus.
1: W tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne wiadomości zapraszam jutro o 9:00.

Weekend w Głogowie i okolicach przyniesie nam upragnione ocieplenie i dużo słońca. Sobota zapowiada się bardzo przyjemnie z temperaturą do 24 stopni. W niedzielę zrobi się jeszcze cieplej, bo słupki rtęci podskoczą nawet do 27 stopni w cieniu. Przez oba dni utrzyma się bezdeszczowa, stabilna aura, która będzie sprzyjać wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Dobry wieczór, minęła godzina 19, a to oznacza, że czas na drugą godzinę naszego weekendowego poradnika w Radiu Plus Głogów. Mam nadzieję, że zaparzyliby już Państwo dobrą kawę lub herbatę, bo przed nami kolejny przegląd najciekawszych wydarzeń z regionu i sąsiednich gmin. Karolina Stępień, zapraszam do wspólnego spędzenia tego wieczoru.

0: Radio Plus Głogów.
1: Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się do naszych sąsiadów, bo w Gaworzycach szykuje się jutro fantastyczne, niezwykle aromatyczne popołudnie. Jeśli mają Państwo ochotę na udane połączenie dobrej kuchni z muzyką, która sama rwie do tańca, to lokalny park będzie jutro miejscem idealnym. Od godziny 15 rusza tam bowiem festiwal rytmu i smaku pod bardzo wdzięcznym hasłem Smakuj życie z gminą Gaworzyce. Głównymi bohaterami całego zamieszania będą koła gospodyń wiejskich z terenu Wzgórz Dalkowskich. Panie przygotowały specjalnie kulinarną podróż przez smaki z różnych stron świata, a ich zmagania oceni gość specjalny, finalista programu MasterChef Sławek Sobański. Co ciekawe, poprowadzi on również specjalne warsztaty pizzowe dla najmłodszych, więc śmiało można zabrać również wnuki. A co na scenie? Prawdziwy powrót do złotych lat muzyki rozrywkowej. O 19:30 wieczorem usłyszymy formację Babylon w widowiskowym Bonnie M. Show. Godzinę później zagra zespół PAF, czyli Pozytywnie albo Wcale, a wielkim finałem o 22:30 będzie koncert zespołu Marula, który, przypominam, absolutnie największe i ukochane przeboje Maryli Rodowicz. Zapowiada się więc cudowny, roztańczony wieczór, a wstęp do parku jest całkowicie wolny. My na antenie też dbamy o odpowiedni klimat i wracamy do muzyki. Już teraz Anna Jurksztowicz w piosence Stan pogody, idealnie na letni wieczór.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką

0: Wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
0: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Pozostajemy w klimacie sobotnich podróży po regionie, bo mam dla Państwa kolejną fantastyczną wiadomość. Noc Świętojańska wraca do Buczyny. Jak zapewne część z Państwa pamięta, tradycyjne czerwcowe obchody pokrzyżowała wtedy kapryśna pogoda. Organizatorzy nie dali jednak za wygraną i zapraszają na wielkie letnie poprawiny. Wszystko odbędzie się już jutro, 25 lipca od godziny 18 w parku w Buczynie. W programie znajdziemy to, co w tej tradycji najpiękniejsze: będzie uroczyste rozpalenie ognia, rzucanie wianków na wodę oraz legendarne już poszukiwanie kwiatu paproci. Ogromną atrakcją będą także pokazy rycerskie oraz prezentacja dawnych strojów i uzbrojenia z okresu późnego średniowiecza. Przygotuje to grupa historyczna Hegemon z Legnicy, która dla odważnych zaplanowała nawet trening szermierczy i tor łuczniczy. O odpowiednią oprawę muzyczną zadba z kolei niezastąpiony zespół folklorystyczny Swojacy, a po nich na scenie pojawią się formacje folk Wagon oraz Egon. Całość zwieńczy widowiskowy pokaz ognia i potańcówka pod gwiazdami z DJ-em Mateuszem Kołodziejem. Oczywiście nie zabraknie też strefy gastronomicznej i słodkiego poczęstunku. Zapowiada się więc naprawdę klimatyczny lipcowy wieczór. A my na naszej antenie wracamy do niezapomnianych melodii, które idealnie pasują do ciepłego wieczoru. Już teraz Tanita Tikaram i jej hipnotyzujący utwór Twist in My Sobriety, a zaraz potem usłyszymy zespół Manam i wyjątkowo zimny maj. Zapraszam na chwilę wspomnień.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Radio Plus, Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Cóż, szybko zleciały te 2 godziny, proszę Państwa. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania przygotowałam jeszcze szybki weekendowy przegląd innych niezwykle ciekawych propozycji w regionie. W najbliższą niedzielę, 26 lipca, warto wybrać się do Lubina. W tamtejszym parku imienia Józefa Piłsudskiego w klimatycznej altanie za Centrum Kultury Muza o godzinie 18 rozpocznie się darmowy koncert. Zespół Elektryczny Killer zagra na żywo we własnych ciekawych wersjach wszystkie niezapomniane i uwielbiane przeboje formacji Elektryczne Gitary. Kilka godzin wcześniej, bo o 15:00 ta sama muza zaprasza najmłodszych na mądry i zabawny spektakl kukiełkowy pod tytułem Jak wróbelek nie mógł zdążyć na wesele. To z kolei świetna propozycja na niedzielne popołudnie z wnukami. Z kolei jutro, jak w każdą sobotę od 9:00 rano, przypomina o sobie urokliwy folwark w Dalkowie. Jeśli cenią Państwo sobie spokój i naturalne smaki, czekają tam targi żywności, rękodzieła i roślin. Znajdą tam Państwo chociażby świeże pieczywo z rodzinnych piekarni, warzywa, sery, wędliny czy naturalne miody. Wszystko bez pośpiechu i prosto od lokalnych producentów. I zostawiam Państwa z tym bogatym wyborem weekendowych planów, bo już niestety koniec naszego dzisiejszego programu. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Proszę jednak nie zmieniać stacji. Już o godzinie 20:00 na naszej antenie rusza uwielbiana prywatka z Markiem Sierockim. Szykują się wspaniałe taneczne hity i moc wspomnień, na które serdecznie w jego imieniu zapraszam. I już się z Państwem żegnam. Karolina Stępień, życzę spokojnego, bezpiecznego i pełnego słońca weekendu. Dobranoc.
0: Radio Plus Głogów.
2: Garbage.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Witam serdecznie w piątkowy wieczór. Zapraszam na Prywatkę z Radiem Plus. Na początek włoska formacja Radio di Luna w przeboju Comanchero. Potem włoski gwiazdor Italo Disco Dan Harrow i Mad Desire.

To był Dan Harrow, a przed nami SMC, a także Savage w utworze zatytułowanym Easy. Potem francuska formacja Magazine 60 i utwór Kenosa. Francuzi większość swoich utworów śpiewali po hiszpańsku.

0: Formacja Magazyn 60 utworem Kenosa zakończyła pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na drugi piątkowy miks, a otwiera go Leo Sayer przebojem More Than I Can Say. Potem grupa Starship i Nothing's Gonna Stop Us Now. Będzie też Nick Kershaw i Wouldn't It Be Good.

To był Nick Kershaw, jego wielki hit, a przed nami Alpha Will w debiutanckim przeboju Big in Japan. Potem grupa Imagination, Music and Lights, a także zespół Human League i Human.

Za nami brytyjska formacja Human League, a przed nami kanadyjski zespół Men Without Hats i Safety Dance. Potem Robin Gibb, Another Lonely Night in New York, będzie też formacja Thompson Twins, Lay Your Hands on Me, a także duet Walks w nagraniu Bridge to Your Heart.

0: Duet Walk z utworem Bridge to Your Heart zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera Kim Carnes z przebojem Betty Davis Eyes, potem Kenny Rogers i This Woman. Her hair

Kenny Rogers z pomocą braci Gibb w przeboju This Woman, teraz już Fiction Factory, Feels Like Heaven, potem Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, a także Madonna w przeboju Holiday.

0: Madonna utworem Holiday zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk, maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, prywatka z Radiem Plus. W tym miksie Earth, Wind & Fire i Let's Groove. Potem Case and the Sunshine Band i Give It Up. Będzie też duet The Twins w nagraniu Not The Loving Kind.

0: Al Corley przed Bohem Square Rooms zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. W tę sobotę z aplikacją Moja Biedronka. Wszystkie piwa w puszkach 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Tak, za

0: Ogarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Z Radiem Plus prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera taneczny przebój wszechczasów, piosenka Dancing Queen w wykonaniu Abby. Potem chwilę z gorączką sobotniej nocy, czyli Bee Gees i Stayin' Alive. Będzie też Tina Turner The Best, a także Jennifer Warnes i Bill Medley w piosence The Time of My Life.

To kolejny przebłysk filmu Dirty Dancing, piosenka Hungry Eyes, którą śpiewa Eric Carmen. Będzie też Roy Orbison, You Got It, a także grupa Beach Boys w piosence Kokomo.

Za nami niezapomniany Krzysztof Krawczyk, a przed nami grupa London Beat, I've Been Thinking About You. Potem Tom Jones, Sex Bomb, a także Hadaway w przeboju What Is Love.

trio No Mercy, a już za chwilę Bonnie M i Rivers of Babylon, potem Amanda Lear Enigma, a także Baccara w nagraniu Yesterday I Can Boogie. Zaśpiewa też australijski wokalista John Paul Young, a przypomni swój największy przebój Love is in the Air.

To był jeden z największych hitów przełomu lat 70. i 80. utwór Sun of Jamaica w wykonaniu grupy Gumby Dance Band. A my za chwilę już zwalniamy. Jean-François Mori i 28 stopni w cieniu. Potem David i Jonathan i Bella Vita.

peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

myself.

To był zespół Opus, przed nami Electric Light Orchestra i Rock'n'Roll is King, potem Kenny Loggins z przeboju Footloose, a także trio Pointer Sisters w nagraniu I'm So Excited.

Chris DeBark utworem Lady in Red zakończył dzisiejszą prywatkę. Zapraszam już jutro o godzinie 20:00. Kolejna prywatka z Radiem Plus. Marek Sierocki, do usłyszenia.